0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.

0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Skoro przetrwaliśmy poniedziałek, wtorek i środę, to teraz jak w tym przeboju powinno być easy. Witamy w czwartkowy poranek w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
0: Reklama.
6: Czwartek mamy dzisiaj, 24 września, jest 6. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim. Słowenia będzie jutro rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać natomiast właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. O tym, co będzie potem, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
8: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
7: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez wojsko polskie. Stało się to wczoraj przed południem. Wojsko poderwało myśliwce. Taniej w PKP Intercity. Przewoźnik obniża ceny biletów z okazji 25 urodzin. Do jutra bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Kozowski.
9: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
7: Polacy bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Na ten moment przez centrum miasta jedziemy bez większych problemów. Na ruch trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Na ten moment miasto się dopiero budzi. Trochę więcej aut będzie na drogach dojazdowych, ale też bez tragedii. Większego ruchu można spodziewać się przy Zgierskiej i Sikorskiego, podobnie przy Paderewskiego i Żgowskiej.
1: Pogoda w Łodzi.
10: Zdecydowanie pochmurny i rześki poranek czeka nas dzisiaj w Łodzi. Na termometrach mamy około 5 stopni, więc zdecydowanie przyda się coś cieplejszego. Myślę nawet, że można już wyciągnąć czapkę czy szalik. Koło południa prognozowane są opady deszczu, ale bardzo niewielkie, a na słońce nie mamy większych szans. Maksymalnie temperatura ma nam wzrosnąć do 15 stopni dzisiaj, no i wiatr będzie nieznaczny.
11: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
6: Dzień dobry, po szóstej przyjdzie kolej na kolej, czyli będziemy świętować urodziny kolei i to które?
12: Które? O, dzień dobry, po szóstej też z okazji Dnia Morza dokończymy zdania morze, by tak... Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartek, a może by tak pokrzyczeć z Freddym od samego rana, a może by tak zagrać. Fajny kawałek, Living on my own, 4 minuty po szóstej. Witajcie.

0: Who's Bad? No, trochę cienko z panem Michaelem śpiewaliśmy, ale wiadomo, czwarty dzień, wstajemy, radio, złote przeboje na dzień dobry, wita w czwartek, 24 września. No i o tej wczesnej porze, czyli 11 po 6, zaglądamy do kalendarza, a tam...
1: Dokładnie 100 lat temu utworzono polskie koleje państwowe.
2: PKP, kolejarzom życzymy wszystkiego najlepszego, a kierowców prosimy przynajmniej dzisiaj, nie wygłupiajcie się na tych rogatkach, naprawdę. No.
1: Dziś obchodzimy też dzień stylistów rzęs, oraz dzień interpunkcji.
0: Z tej okazji stawiamy znak zapytania, jak się macie o poranku, o tylko stawiamy. Dzwońcie i dajcie znać, wykrzyknik tu się pojawia. 22 44 30 to jest numer telefonu do radia Złote Przeboje. No czekamy na poranne, zasmane głosy i gramy Lutricie McNeil.

0: Ładunek emocjonalny, godny czwartku, czyli dnia, w którym już czwarty dzień diablinia zbiorą na wczesną pochódkę, ale wystarczy, że jakąś piosenkę przerobią po swojemu czasie i każdy ładunek emocjonalny diabli biorą. Piękne, prawda? Brasnej byt! Ahoj, tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry!
1: Mamy nadzieję, że Polski działa na Czechów tak jak czeski na Polaków. Po prostu tak Bóg nas stworzył po to, żebyśmy sobie nawzajem poprawiali humor. A za chwilę u nas po polsku zaśpiewa Ostra 50, czyli Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje, na dzień dobry!

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
2: Pokaż mi technologię przyszłości.
1: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
3: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj gogle Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępna od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.

0: Jesienko, ale jakże pięknie, uroczo. Bee Gees, More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:30 się zbliża. Dzisiaj setne urodziny polskich kolei. Słuchajcie, no to pytamy o tej wczesnej porze, co robicie. 22, 4, 4 i 3, 0. Prosimy wymieniać po kolei. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, moje kochane radio. Wstałam o godzinie 3:00. Siedziałam w domu i sprzątam, i piorę, i słucham radia. Dziękuję, pozdrawiam Litka.
2: My też dziękujemy i pozdrawiamy Litkę. No i informujemy, że teraz kolej i pora na kawusie.
3: Tak, a kto ma pociąg do radia Złote Przeboje, tak jak Litka, to niech dzwoni pod 22 4 4 i 3 0, a my wam w tym czasie zagramy Alizę, Mła, Lolita, Ulala, Alega Fa w 6:30.

0: Enrique Iglesias, syn Julia, od wielu lat w szczęśliwym związku z rosyjską tenisistką Anną Kurnikową. Mają czwórkę dzieci, tylko do teściów ostatnio podobno rzadko wpadają. Ciekawe dlaczego. Oj. Za 23 minuty godzina 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę będzie u nas śpiewać Annie Lennox. Annie Lennox jest teraz na emeryturze, czyli o tej porze już od dawna nie śpi, bo wiadomo, że na emeryturze się wcześniej wstaje. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze i czy nie spóźnicie się do roboty na 7.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 20

0: Ciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select, serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Już nieco większego ruchu trzeba spodziewać się na głównych drogach Łodzi. Więcej aut będzie na pewno teraz przy Lutomierskiej, Ogrodowej, Zachodniej, no i też na Rondzie Solidarności. Trochę ciężej jedzie się też przez Rondo Broniewskiego, a także przez Wróblewskiego i Wólczańską.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy czwartek, 24 dzień września i to jest, mili państwo, dzień morza. A może by tak właśnie z tej okazji zaprosić was do takiej zabawy porannej? Dokończ zdanie. A może by tak?
2: A może by tak na grzyby?
3: Dobry pomysł.
4: Świetny pomysł. Tak, a może by tak na rower?
1: Ten to zawsze swoje, no.
4: No nie słyszę aplauzu jakoś, no. Słuchajcie, weekend ma być całkiem ładnie, zwłaszcza w niedzielę. Przypominam, no tak, teraz kolej na was. Dokończcie zdanie. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Za najkreatywniejsze, najfajniejsze, najbardziej pomysłowe dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę, a może by tak z prowadzącymi na pudełku, a może by tak 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Bardzo przyjemny przebój na tę wczesną porę. The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut siódma budzimy się i pierwsze co to zaglądamy do studia wiadomości, bo na wschodzie na razie bez zmian.
1: Kolejny niespokojny poranek. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś o świcie alerty RCB. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o siódmej.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
2: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travistofast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. 24 września mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Poranny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jacek Kuroń i jego wielka miłość, film Nasza Rewolucja, po raz pierwszy pokazany publiczności. Kolejny dzień zaczyna się alertami dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę, a naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o świcie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie 2 towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 zł.
6: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
4: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Nasza Rewolucja, film Piotra Domalewskiego po premierze na festiwalu w Gdyni. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski. Grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik ma nadzieję, że film trafi do szerokiej publiczności i zainspiruje młodych ludzi do pogrzebania w historii.
7: To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
4: W tym roku minęła 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, w której Jacek Kuroń był jednym z liderów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy trzeciej. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Poranne godziny szczytu na dobre rozpoczęły się już w Łodzi i ciężko może być teraz z przejechaniem Piłsudskiego przy Niciarnianej i Przędzalnianej. Podobnie sytuacja wygląda na Kilińskiego, aut będzie tam już coraz więcej i tak samo na Śmigłego, Rydza i Przybyszewskiego. Tłoczno jest też na Dąbrowskiego i Rondzie Broniewskiego.
2: Pogoda w Łodzi.
9: Zdecydowanie rześki poranek wita nas dzisiaj w Łodzi. Na termometrach mamy około 6 stopni, no ale jeszcze temperatura ma nam wzrosnąć dzisiaj do maksymalnie 15. Na niebie zdecydowanie dominować będą chmury. Bliżej południa prognozowane są też niewielkie przelotne opady deszczu i na słońce wygląda na to, że nie mamy większych szans. Wiatr za to nie powinien być dokuczliwy.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Dzień dobry! Po 7 podamy instrukcję podkręcenia i rozgrzania jesieni poprzez wyjątkowy koncert, na który możecie u nas zdobyć bilety.
11: Po 7 będzie też ostrzeżenie, co grozi człowiekowi, kiedy przejdzie na cienką dietę, oprócz poprawy wyglądu oczywiście. Tak, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Zaczynamy ten poranek od Pet Shop Boys, Always On My Mind. Prawie 5 po 7.

0: ludzkim wysiłkiem, ale jednak wróciła do koncertowania Celine Dion. Zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos koncertów, uwaga, mamy dla was, słyszycie już w tle, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają już razem nie do wiary 50 lat. To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: I to są ponad dwugodzinne koncerty, tu musimy przypomnieć, bo widzieliśmy na własne oczy, na których te dwie legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale tak, też hity Skywalkera i ONA, no bo panowie te kapele tworzyli, nie zapominajcie.
0: Do końca tego tygodnia mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Jeśli chcecie tam być, jeśli chcecie bawić się z nami, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dziś po 18:00. Całkiem niedługo. No a teraz coś dla tych, którzy obudzili się jacyś tacy elektryczni z rana. Electric Light Orchestra z ładunkiem dodatnim oczywiście. 12 po 7:00.

0: jednym ze streamingów w tym miesiącu zespołu Backstreet Boys słuchało 30 milionów ludzi na świecie, ale to jeszcze nic. Co powiecie na 51 milionów słuchaczy Britney Spears? No przy tych wynikach Dawid Podsiadło siedzi i rozmyśla, co poszło nie tak.
1: Nie ma fal, nie ma fal. A wystarczy włączyć radio, złote przeboje. 20 minut po godzinie 7. Dzień dobry w czwartek, a gdyby ktoś poczuł, że właściwie to ten weekend mógłby już nadejść, no to niech posłucha za kilka minut Miami Sound Machine, Konga Bonga, Dzikie Węże i od razu będzie lepiej. Polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Niskie ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: chcesz wyglądać bosko? No, każdy chce, wiadomo. To trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz, tylko właśnie nie wiemy, czy warto.
1: Już 4 tygodnie zdrowej diety znacząco obniżają nasz wiek biologiczny. Odstawienie tłuszczów i zwiększenie spożywania warzyw potrafi odmłodzić nawet o 4 lata. Czyli 4 tygodnie bez hambuksów, pizzy, chipsów oraz innych nachosów i takosów sprawia, że młodniejemy.
2: Z naciskiem na nie jemy. Nie jemy. I tu na 91 dni przed świętami musimy przypomnieć, że jak dziecko nie chce jeść, to nie będzie prezentów.
0: Otóż
2: dziękujemy. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. I'm so excited. Podekscytowany znaczy. A to zapewne przez bliski weekend. Albo słowo prezenty. Za 24:08.

0: Złote przeboje. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimny w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimny Łódź. Pabianicka 75.
5: Muzyka i głos AI.

0: 9 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Poranne godziny szczytu zdecydowanie będą dawały się nam we znaki na drogach w Łodzi. Ciężko jedzie się teraz przez Pabianicką i w okolicach Rzygowskiej też trzeba będzie odstać swoje. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego przy Politechniki, a także na Radwańskiej. Postać trzeba będzie też na Tuwima przy Kościuszki.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy czwartek, ale nie byle jaki. 24 września i to jest Dzień Morza. A może by tak z tej okazji zaprosić was do takiej oto zabawy porannej. Dokończ zdanie. A może by tak. 22, 4, 4, 3, 0.
2: A może by tak pojechać na Sycylię. I właśnie w poniedziałek ruszam.
3: A może by tak paliwo w końcu staniało?
4: A może by tak przyszła już wiosna?
5: A może by tak wygrać tą kawę? Pozdrawiam serdecznie.
6: A może by tak teraz kolej na was? Dokończcie zdanie. A może by tak? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Rzeczywiście za najciekawsze, najbardziej zaskakujące dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 16 zaczyna z nami nowy dzień, a to jest czwartek za 5 minut 8, a my teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już wystarczy. Takie słowa padły z ust Radosława Sikorskiego pod adresem Rosji. Właściwie padło wiele ostrych słów i o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
3: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z DoubleTree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? DoubleTree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
12: Pokaż mi technologię przyszłości.
11: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
13: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski, działający od 25 lat.
0: Mamy godzinę 8, 24 września. W czwartek przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Trump podtrzymuje ustalenia. Były policjant podejrzany w sprawie zonda krypto tymczasowo aresztowany. Rzymskie Koloseum od wczoraj zamknięte dla zwiedzających. Nie ma już zagrożenia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i odwołane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
3: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
1: Za oceanem jest też szef MSZ-u Radosław Sikorski. W czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Radosław Sikorski oskarżył też Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie.
22: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Uzasadnieniem była m.in. obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Rzymskie Koloseum zostało wczoraj zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci 22-letniego robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu systemu oświetlenia. Również dziś będzie nieczynne. Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
23: Zdecydowanie więcej czasu potrzebujecie teraz, żeby przejechać przez zachodnią. Korkuje się przy Limanowskiego, Lutomierskiej i Drewnowskiej. Zgierska też jest mocno oblegana, no i odstać swoje trzeba będzie na Wojska Polskiego przy remontowanej Franciszkańskiej. Podobnie sytuacja wygląda na Rondzie Solidarności. Tam na pewno postoicie więcej niż jedne światła.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Chmury dominują od samego rana na niebie w Łodzi i wygląda na to, że na słońce szanse mamy dzisiaj raczej niewielkie. Na termometrach zobaczymy teraz 7 stopni. Bliżej południa będzie mogło popadać, ale to jest jeszcze takie niepewne i te opady mają być niewielkie. No a później maksymalnie temperatura wzrośnie nam do 15 stopni, więc nie będzie tak źle. Wiatr do tego będzie słaby i ciśnienie utrzyma się w normie przez cały dzień.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, kto nas robi, jak to mówią starzy górale, kto nas robi w kunia przy użyciu Facebunia.
2: Po ósmej też wyślemy do was prezent, mocną kawę z energetycznymi prowadzącymi, porannymi prowadzącymi na pudełku. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czwartek budzimy 4 minuty po godzinie 8 i gramy Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Oszukańcy! Oszukańcy i złodzieje normalnie. Słuchajcie, teraz będziemy, ale poważnie, spokojnie, będziemy się starać nie denerwować, ale naprawdę może być trudno.
1: Oj, tak. 11% wszystkich reklam, które widzimy na Facebooku i na Instagramie, to oszustwa.
2: Co?
1: Tak, no, za nie no. Meta, czyli firma Marka Zuckerberga, zarabia na nich powyżej 2 milionów złotych dziennie, ale dziennie 2 miliony
2: złotych dziennie. No tak. Sami słyszycie, kiedyś oszukańcy robili człowieka w bambuko, teraz robią w Facebooko. A teraz Boogie Wonderland zagra zespół Earth, Wind & Fire, bo jak my mówimy, że gramy najfajniejsze złote przeboje, to nie oszukujemy. Sami posłuchajcie, zróbcie głośniej, zacznijcie z nami ten czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: Kim Jong-un, Kim Kardashian, Kim Basinger, Kim Chi i Kim White. To jest światowy top Kimów i Kimek. To znaczy jest jeszcze wśród Polaków popularna Kimka poranna, weekendowa, popołudniowa Kimka, Kimka wieczorna. No a my obudziliśmy was właśnie dźwiękami Kim White w czwartek o poranku, 20 po 8. Dzień dobry.
1: No i mamy jeszcze dzień dobry, mamy jeszcze dwa dni, żeby się zastanowić, kim jesteś i czy przypadkiem nie pracownikiem tygodnia. Jeszcze szansa zasłużyć na ten zaszczytny tytuł jest. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był? To jest pytanie na piątek albo sobotę. No ale tak awansem już za chwilę w radiu. Złote przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 24 września to Dzień Morza, no i z tej okazji braliście udział w porannej zabawie, nieco absurdalnej, aczkolwiek bardzo was wciągającej, w dokończenie zdania, a może by tak, czas tak. Na podsumowanie.
2: A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszady?
3: A może by tak, szak, czy owak?
4: A może by tak, prowadząc, zagulgał jak ptak.
5: A może by tak, słońce na plaży nas grzało.
6: A może by tak, polecieć do Czarnogóry na pazury.
7: A może by tak, wyjechać sobie gdzieś, podziwiać faunę, florę.
8: A może by tak, przyszła już wiosna.
9: Biorąc pod uwagę, że jesień mamy, od wczoraj mamy jesień, tak? Mamy jesień. To złotą kawę poradnego programu wysyłamy za niepoprawny optymizm w tym ostatnim głosie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim świętującym z nami Dzień Morza. A jutro, a może by tak jutro pobawić się w jodłowanie? W końcu na całym świecie trwa Oktoberfest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Left Outside Alone. Wyobraźcie sobie, staje wam nad głową Anastasia i krzyczy: Budka! Nie zasnąłbym przez cały tydzień normalnie. Pięknie! Piękny wokal, piękne granie w radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 9.
1: Same fajne głosy nas budziły dzisiaj w czwartkowy poranek i nie będzie inaczej. Za chwilę Olivia Newton-John, John Travolta.

0: w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: złoty feeling śpiewała Irene Cara. No czuć już taki lekki feeling, takie niespokojne stopy, bo najchętniej byśmy już tak do domu, na weekend. No ale spotykamy się w piątek rano, będzie dobrze. Dziękujemy za dzisiaj.
1: A dziękuję poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Workiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry, witam niespokojne stopy. Bardzo mi się to podoba. No to zostawmy je sobie.

George Harrison, ależ to jest energia idealna na tę porę. Właśnie za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau!
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
8: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. W sobotę będzie można bezpłatnie wykonać mammografię w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badania będą prowadzone od 9 do 17 przy M1 przy Brzezińskiej. Nie będzie Wam tam potrzebne skierowanie. A mieszkańcy Bałut jak co roku będą świętować urodziny rzeźby przedstawiającej konia Bałutka. Organizatorzy ożywiają starą podwórkową tradycję, opowiada Łukasz z Bałut.
11: No oczywiście będą piąte mistrzostwa Bałut w kapsle, które prowadzi Dominik Kowalewski już od lat i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tutaj na tej kostce to rżną w kapsle dziesięciolatkowie z 50 i 60-latkami. No, to jest coś niesamowitego.
10: Piknik urodzinowy odbędzie się w tę sobotę pod pomnikiem Bałutka przy Głowackiego. I na koniec jeszcze sport. Po 6 latach przerwy koszykarki Widzewa Łódź wracają do Ekstraklasy. Klub otrzymał od Polskiego Związku Koszykówki zaproszenie do udziału w rozgrywkach i wykupił dziką kartę. Pierwszy mecz Widzew rozegra u siebie w niedzielę, a za godzinę powiem o tunelu w Fabianicach.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
10: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi. Dzisiaj tak będzie już do końca dnia. Na słońce nie mamy niestety większych szans, ale ma być jeszcze trochę cieplej, bo teraz na termometrach mamy 12 stopni, a maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 15. Bliżej południa niewykluczone są opady deszczu, ale będą one niewielkie i przelotne. Wiatr do tego utrzyma się słaby i ciśnienie będzie w normie. Na jutro synoptycy prognozują bardzo podobną pogodę.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Dzień dobry, witamy. Czwartkowe przedpołudnie, Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam, a powitam Was dziś wielkim przebojem Bayakon Dios.

nie zając, pamiętacie? Robota nie zając, więc coś wam powiem. Dzisiaj zdarzyło mi się coś, co nie powinno się zdarzyć. Otóż zapomniałam okularów, które zostały w kuchni i gdy dotarłam do radia, patrzę, a ja nie widzę. No i tak, monitory, komputery, konsoleta, mnóstwo pokręteł, światełek, a ja nie widzę. Dramat! Na szczęście ktoś mi przywiózł, pomógł, uratował i to było dosłownie przed chwilą, ale w związku z tym mam do was pytanie na dziś. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Bo to może naprawdę generować niesamowite wypadki potem i zdarzenia. 2244 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? No i do 12 sobie gawędzimy, albo piszecie do nas mail, do naszego cyklu Robota nie zając, a w okolicach 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje.

0: sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Reklama.

No właśnie, da. I teraz uwaga, bo to będzie coś, co może niektórych zelektryzować. Mnie na przykład zelektryzowało. Naturalny blondyn, Elvis Presley. Przez większość swojej kariery farbował włosy na głęboką czerń. A odcień, którego używał, nosił oficjalną nazwę handlową Black Velvet, czarny aksamit. Tak, to właśnie ten utwór Black Velvet i między innymi z tego powodu taki nosi tytuł. Przed nami w radiu Złote Przeboje, a po śmierci Elvisa Presleya masowo produkowano jego portrety malowane właśnie na czarnym aksamicie, które fani wieszali w domach, stały się symbolem uwielbienia i swego rodzaju takimi ikonami popkultury. Black Velvet, Alana Miles, o królu rock'n'rolla.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
12: Pokaż mi technologię przyszłości.
11: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
13: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, w związku z tym w krótkich przerwach w pracy dzwonicie albo piszecie do Radia Złote Przeboje do mnie dzisiaj, czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień. I dzwonicie.
2: Z tej strony Katarzyna. Jechałam raz załatwiać do urzędu różne sprawy, zapomniałam portfela i dowodu osobistego.
3: Ja miałam jeszcze tą sytuację taką, w której jechałam na 40 do swojej tej przyjaciółki bliskiej i po prostu zapomniałam prezentów. No było to jednak kawałek, trzeba było dojechać kilometrów i no było mi niezmiernie głupio. Samo wejście na imprezę. Cały czas o tym myślałam i zepsuło mi to totalnie wieczór, dzień i było mi niezmiernie głupio. Zdarza się, prawda? Pozdrawiam, Julita.
1: Oj, zdarza się i gorzej też się zdarza. Ania napisała, może to zabrzmieć dziwnie, ale teoretycznie mogę zapomnieć wszystkiego, tylko nie pomadki do ust. Mam je wszędzie, w każdej torebce, kurtce, spodniach, w aucie. To najgorsze, nie każda mi odpowiada, więc to nie jest tak, że sobie pójdę i kupię nową. Dla mnie masakra, napisała Ania. Ja cię rozumiem, Aniu, mam takie balsamy do ust w każdym kącie i w każdej kieszeni. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? O tym sobie dzisiaj gawędzimy w naszym cyklu Robota nie zając. 2244 i 3 0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam tak symbolicznie nasz piękny, ceramiczny, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Sting, no to jest jeden z moich ukochanych głosów. Mam nadzieję, że wy też go bardzo lubicie. All This Time to był rok 91. Wysłuchajcie radia Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Już teraz za 4 minuty będzie 11. najważniejsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Witaj. W czym mogę ci dzisiaj pomóc?
11: Pokaż mi technologię przyszłości.
10: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
12: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select, serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
19: Wiadomości z Łodzi.
6: Natalia Dobrowolska. Korki od lat paraliżują Pawianicę w miejscu, gdzie Krajowa 71 przecina przejazd kolejowy, ale ma to się wkrótce zmienić. Problem ma rozwiązać tunel pod torami kolejowymi, na który mieszkańcy czekają od lat, mówi Ewelina Szczęsek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
1: Cały ruch samochodowy będzie odbywał się bezkolizyjnie, oczywiście pod torami. Przełoży się to zarówno na większą płynność ruchu
6: i na poziom bezpieczeństwa. Całość ma kosztować ponad 36 milionów złotych. A mieszkańcy Łodzi mogą jeszcze bezpośrednio bezpłatnie sprawdzić podstawowe parametry zdrowotne w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego przy Sienkiewicza. W ramach dni otwartych można m.in. zmierzyć poziom cukru, sprawdzić BMI oraz wykonać EKG. Personel placówki uczy też prawidłowego samobadania piersi i jąder. Natomiast blisko 139 milionów złotych będzie kosztować nowa stacja uzdatniania wody na Starych Chojnach. Nowa instalacja będzie wykorzystywać energooszczędne technologie i system ponownego wykorzystania wód popłucznych. Za godzinę powiem też o sąsiedzkim świętowaniu na Bałutach.
19: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
6: Około 12 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się jeszcze 15, więc będzie troszkę cieplej, no ale bez szału. Na niebie cały czas dominują chmury. Koło południa niewykluczone są niewielkie przelotne opady deszczu. No i na słońce nie mamy niestety większych szans. Wiatr ma być za to słaby, a jutro w prognozie widać też dużo chmur, trochę więcej opadów i niewielkie szanse na słońce.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: No to mamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego przed sobą, więc rozgośćmy się w niej. Życzę Wam fantastycznego słuchania Radia Złote Przeboje, bo teraz specjalnie dla Was Ricky Martin.
20: Radio Złote Przeboje.
0: A w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czego zdarzyło Wam się zapomnieć, wychodząc z domu na przykład. No i jakie z tego były potem przygody, konsekwencje, jak ten dzień się ułożył. A zaczęło się od tego, nieplanowana historia, że ja dzisiaj rano pierwszy raz zostawiłam w domu swoje okulary, bez których naprawdę, no, przy tych wszystkich monitorach, które mamy tutaj w radiu i przy naszej konsolecie, przy setkach guzików, ha, to już byłby dramat, gdyby ktoś nade mną nie zlitował z domu i nie dowiózł mi 40 minut później moich okularów. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Wilson Phillips przed nami. Jakby ktoś myślał, że Wilson to imię, a Phillips to nazwisko, to nie, bo to są dwa nazwiska. Wilson i Phillips. Było to tak, dwie siostry, Kerni i Wendy Wilson oraz ich koleżanka, pani China Phillips. Siostry Wilson są córkami Briana Wilsona z zespołu The Beach Boys, a z kolei ich koleżanka to jest córka John Phillips i Michelle Phillips z grupy The Mamas and Papas. No, mówiłam, że życie nie jest sprawiedliwe. Można mieć rodziców ze świetnych zespołów? Można. I potem zacząć śpiewać świetnie? Można. Grupa Wilson Phillips, czyli te dwa nazwiska razem, które się składają na nazwę zespołu, wydała swój debiutancki album w 1990 roku. Ich debiutancki singiel Hold On został numerem 1 na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Radio Złote Przeboje? No to teraz Wilson Phillips. Hold On.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Ponownie w cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy złoto inwestycyjne może być trafionym kapitałem na start? Dla dzieci albo jako zabezpieczenie własnej przyszłości?
4: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Złoto może być bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie budowania kapitału dla dziecka. Kupując złoto z okazji chrztu, komunii, urodzin czy innych okazji, nie tylko przekazujemy prezent, ale możemy również stworzyć coś, co będzie miało wartość w przyszłości. Co więcej, jest to dobry sposób, żeby z czasem pokazać dziecku, czym jest oszczędzanie i inwestowanie. Warto podkreślić, że złoto to doskonały prezent nie tylko dla dzieci, ale właściwie na każdą okazję. Ślub, jubileusz, urodziny czy ważną rocznicę. To prezent ponadczasowy, który może zachować swoją wartość przez wiele lat.
3: To była interesująca rozmowa, a kolejna już wkrótce. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
11: Pokaż mi technologię przyszłości.
10: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
12: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z DoubleTree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? DoubleTree by Hilton, róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. To ja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.

0: Robota nie zając.
1: A skleroza nie boli, jak piszecie. I dzisiaj opowiadacie w przerwach w pracy, czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień, albo może o czymś zapomnieć. No to posłuchajmy.
2: Mnie akurat się nie zdarza zapomnieć, ale mój tatuś, wychodząc do pracy rano, jeszcze było ciemno, ubrał się i wyszedł z bloku, no i idzie, przyszedł na przystanek autobusowy, patrzy, a jest kalesonem, bez spodni. Szybko wrócił.
3: Cześć, z tej strony Lucyna. Kiedyś zdarzyło mi się wyjść z domu w takich futrzastych kapciach domowych. Po prostu zapomniałam przebrać buty. No i zajechałam w miejsce, do którego jechałam i było ogromne zdziwienie, dużo śmiechu. Tylko potem jeszcze musiałam wrócić do domu.
4: Jadąc kiedyś na mecz reprezentacji Polski, a obowiązywały wtedy jeszcze paszporty, dopiero na granicy zauważyłem, że nie mam paszportu. Reszta ekipy pojechała, ja zostałem sam jak kołek po stronie polskiej. Kadra nasza wtedy wygrała. Nie chcecie wiedzieć, co ja wtedy przeżyłem.
1: O kurczaki, o motyla noga. Naprawdę bardzo mi przykro, ściskam gorąco, bo ja wyobrażam sobie i czuję ten ból. Dziękuję za tę opowieść. Czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego? Jaki to miało wpływ na wasz dzień? Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Albo na całe życie, jak słychać. 2244430. Można pisać też robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie oddam kubek z limitowanej edycji radia Złote Przeboje. Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Farm.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
19: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
18: La Mia Sofa na każdy dzień.

mieście grzechu, w obliczu spadającej liczby turystów, szefowie kasyn mają oferować Celine Dion jedną z największych umów w historii miasta. Oczywiście chodzi o Las Vegas. Żeby skłonić ją do powrotu na scenę, tak przynajmniej twierdzą amerykańskie media, to jest moment, w którym ta kwota, którą ma skusić Celine, może być absolutnie nieograniczona, bo Vegas potrzebuje super gwiazdy, żeby przyciągnąć ludzi z powrotem, a nikt nie jest większy niż Celine, tak wyjawił jeden z informatorów. Legendarna rezydentura Dion w jednym z kasyn pozostaje najbardziej dochodowym show w historii miasta, bo przyniosła 565 milionów dolarów. Radio Złote Przeboje.

Fantastyczny i idealny duet Stevie Wonder, Paul McCartney. To był rok 82, gdy spotkali się w studiu, żeby nam dać ten prezent w postaci wielkiego przeboju. Lat 80. Za 5 minut będzie 12. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukozę na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
17: Wiadomości z Łodzi.
18: Natalia Dobrowolska. Policja ostrzega przed fałszywymi aplikacjami podszywającymi się pod M-Obywatela. Oszuści mogą wykorzystywać je do potwierdzenia fikcyjnej tożsamości i wyłudzania pieniędzy. W przypadku wątpliwości można skorzystać z oficjalnego systemu weryfikacji dokumentów. A od 5 do 10 października w Łodzi odbędzie się Tydzień Zdrowia Psychicznego. W programie znalazło się ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Po mieście będzie też jeździł Mental Bus, czyli mobilny zespół pomocy psychologicznej, w którym będzie można porozmawiać ze specjalistą i dowiedzieć się, gdzie szukać opcję dalszego wsparcia. A szybciej, bo już w tę sobotę bałuty zamienią się w przestrzeń do sąsiedzkich spotkań i międzypokoleniowej integracji. To wszystko dzięki sąsiedzkiemu piknikowi z okazji 6. urodzin konia Bałutka, mówi Łukasz z Bałut, jeden z pomysłodawców wydarzenia.
17: Muzyka na żywo, będzie poczęstunek z bałuckiej piekarni i bałuckiej restauracji, strefa dla dzieci, więc będą jakieś zabawy dla dzieci. Teraz dołączyły do nas takie panie dietetyczki też, więc no myślę, że będzie dobra zabawa i bardzo fajne spotkanie.
18: Wstęp na urodziny Bałutka jest bezpłatny.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
19: Pogoda w Łodzi.
18: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi. Na słońce nie mamy niestety większych szans, a jeszcze w następnej godzinie prognozowane są przelotne, niewielkie opady deszczu. One się szybko skończą, no ale chmury z nami na pewno zostaną. 12 stopni mamy na termometrach, 15 możemy spodziewać się maksymalnie. Jutro ma być bardzo podobnie, z tym, że tych opadów ma być trochę więcej. No i temperatura też sięgnie 14 stopni.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Popołudnie czwartkowe już się rozpoczyna, 12:02. Mam nadzieję, że dobrze Wam płynie dzień, a za chwilę w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson.
22: Radio Złote Przeboje.
21: Gosia Kościelniak, zapraszam.

była głodna sukcesu, była drapieżna, nosiła charakterystyczne fryzury i biła od niej ogromna pewność siebie. I kiedy dostała ten utwór Nie będę Julią, z miejsca uczyniła z niego swój znak rozpoznawczy. To bardzo pasuje do Wandy Kwietniewskiej, która chwilę wcześniej, w 1982 roku, w burzliwych okolicznościach opuściła grupę Lombard i natychmiast założyła własny zespół. No i taki przebój, idealnie. A za kilka minut podsumujemy dzisiejszą naszą rozmowę. Od 10 sobie gawędziliśmy w naszym cyklu Robota nie zając o tym, co ciekawego udało Wam się zapomnieć, czego ciekawego udało Wam się nie wziąć z domu rano i jakie z tego później wynikły przygody. Radio Złote Przyboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.

0: Robota nie zając.
1: Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego? No i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Mówiliście dzisiaj o okularach, o paszporcie, o portfelu, o wyjściu w kapciuszkach z futerkiem z domu, no i o wyjściu na przystanek w kalesonach, ale bez spodni. A przed nami... sami posłuchajcie.
2: Ja zapomniałam kiedyś córki. Zbierałyśmy się rano, już bardzo, bardzo spóźnione. Niestety zaspałyśmy i ja miałam bardzo ważny dzień w pracy i tak naprawdę w tym amoku całym wybiegłam do auta, myśląc, że ona już w tym aucie czeka z tyłu w swoim foteliku, więc pojechałam do szkoły, wychodzę. Co najlepsze, przez całą drogę jeszcze do niej coś mówiłam, a w zasadzie prowadziłam monolog. To, że nie odpowiadała, po prostu uznałam, że jest jeszcze zaspana albo że się po prostu nie chce rozmawiać, więc pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś zapomnieli zawieźć swoje dziecko do szkoły.
1: No dziękujemy za pozdrowienia. Ja nie wiem, czy się udało wielu osobom zapomnieć wziąć dziecka z domu, ale szanuję to i pozdrawiam gorąco. Przepiękna historia. Przesyłamy ceramiczny, piękny kubek Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego czwartku. Dziękuję wszystkim za maile i telefony i trzymajmy się razem, to jakoś damy radę.
0: Robota nie zając.

0: Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Reklama.

0: leży rozmarzona na tej łące, ciepłej i drżącej.
1: I rozdmuchujesz te dmuchawce?
0: Rozdmuchuję dmuchawce, uwielbiam tę piosenkę i naprawdę tęsknię za latem, ale ona już niedługo przyjdzie, gdyż mamy przecież już drugi dzień jesieni, więc to leci.
1: Z góreczki, szanowni państwo, czy są gdzieś na sali pesymiści? A wysytyćcie się. A jak wam tego optymizmu życiowego brakuje, wystarczy zostać z radiem Złote Przeboje, bo this is the life, o czym zaśpiewałem i McDonald's.

0: Tak, oczywiście to Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym za 4 minuty, godzina 14, będą wiadomości.
1: Będą i mamy ważne nowe doniesienia właśnie z Podkarpacia, z Jarosławia, gdzie doszło dzisiaj do ataku nożownika. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select, serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne car spa. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl. Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Mamy czwartek, jest 24 września. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
9: Zmarła druga osoba raniona przez nożownika w Jarosławiu. Postrzelony policjant na Dolnym Śląsku, doszło do tego podczas interwencji. Ruszają jesienne remonty autostrad, będą utrudnienia. Nie żyje druga osoba raniona przez nożownika na Podkarpaciu. Cztery kolejne są ranne. To bilans ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany. To 31-letni Ukrainiec. Na razie nie znamy wielu szczegółów, mówi prokurator Bożena Haraż-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Tam naprawdę cały czas trwają czynności. Są przeprowadzane oględziny i są ustalane okoliczności tego zdarzenia.
9: Nie wiadomo, jaki był motyw działania sprawcy. Ofiary miały być przypadkowymi osobami. A teraz okolice Bolesławca na Dolnym Śląsku, gdzie postrzelony został policjant podczas interwencji. Z ranami głowy trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Był poszukiwany, ale policja nie podaje szczegółów. Prokuratura nie wyklucza działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzić śledztwo. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej Starlink w miejscowości Wola Krobowska niedaleko Grójca. Na miejscu pracują ABW, CBŚP, policja z Grójca i Radomia oraz prokuratura. Na miejscu jest również Tomasz Pęska.
11: Służby i śledczy są powściągliwi w udzielaniu informacji. To, czy faktycznie doszło do celowego podpalenia stacji, jest wciąż ustalane, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
12: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
11: Pani prokurator mówi o działaniach sabotażowych, ABW raczej o ewentualnej dywersji, a mieszkańcy, a część mówi, że wczoraj wieczorem w miejscowości na chwilę nie było prądu, część, że w ogóle nie zauważyła pożaru. Na miejscu wciąż pracują służby, policja blokuje przejazd do posesji, na której doszło do pożaru i przepuszcza tylko miejscowych.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
9: A prace mogą tu potrwać ponad rok. 100 lat obchodzą dziś polskie koleje państwowe. Z okazji tej rocznicy PKP będzie świętować. W sobotę organizuje Dzień z Koleją w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami Intercity Niespieszny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj sporo chmur na niebie, no i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach również może padać śnieg. W Zakopanem około 12 stopni, w Polsce centralnej 14, maksymalnie 17 w Rzeszowie i w Krakowie. Bilety na koncert Kombi do wygrania jeszcze dzisiaj? Kiedy konkretnie i jak? Powiem po 15. Teraz Królowie Życia we własnej osobie. Jerzy Talesiński. Witajcie w czwartek.

11 grudnia zagra w Polsce. Bryan Adams w tym roku kończy trasę koncertową Roll with the Punches. Z polską publicznością spotka się w Gliwicach, a ten koncert to już, słuchajcie, nie ma co gadać, za 2,5 miesiąca. Kto nie może się doczekać, robi głośniej Radio Złote Przeboje i się wczuwa, tak jak ja się wczuwam.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
14: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
15: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
16: Pokaż mi technologię przyszłości.
15: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
17: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. A w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
1: Reklama.

Od początku działalności chcieliśmy, żeby ludzie słuchali naszych piosenek nawet po 25 latach, tak jak my słuchaliśmy kiedyś Sama Cooke'a, Otisa Reddinga czy Marvina Gaye'a. Opowiadał wokalista Fine Young Cannibals i dodaje, wygląda na to, że się udało. To Roland Gift, 40 lat po debiucie. A teraz już Juanes w Radiu Złote Przeboje.

0: szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek.
1: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

50 lat razem i jeszcze im mało. Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, zapraszają na koncerty na scenie Radia Złote Przeboje. 11 października zagrają w Łodzi, a my jeszcze dzisiaj będziemy mieć dla was bilety. Po 18 będziemy je rozdawać tym, którzy się zgłoszą przez złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, żeby wam się dzisiaj udało.

0: Zupełnie inaczej brzmiał, zupełnie inaczej wyglądał świat 40 lat temu. To był rok 86, a co dzisiaj?
1: No dzisiaj to zupełnie nowa rzeczywistość, nowe problemy. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Gdzie, w jakim kraju? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, ruch Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 24 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
9: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie obowiązywać się żałoba. Możliwość zestrzeliwania obiektów, które będą zagrożeniem dla Polski, zapowiada MSWiA. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu w Australii. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu wprowadzona zostanie żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.
10: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
9: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Jest przesłuchiwany.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi liczyć się z jasną odpowiedzią. Powiedział dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
12: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
9: Jak powiedział w TVN24 wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci polskich myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. To jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. To w Australii. Agent OpenAI włamał się do systemu w czerwcu, a australijskie władze dowiedziały się o tym we wrześniu.
13: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
9: Mówi premier Australii Anthony Albanese, a już wcześniej agent OpenAI wydostał się z izolowanego środowiska testowego i włamał się na cudze serwery. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony Policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami rozpoczyna kampanię, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.
14: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współpracy. udzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
9: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
15: Natalia Dobrowolska. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej przy Targowej odbędą się bajeczne soboty z NCKF. O 12.15 rozpocznie się seans polskich animacji, a wcześniej i później dzieci mogą wziąć udział w warsztatach, między innymi w studiu telewizyjnym, gdzie poznają tajniki green screenu. Na ekranie pojawią się między innymi Reksio, Bolek i Lolek oraz kapitan Klipper. Z filmu przeniesiemy się teraz na parkiet, bo też w sobotę w Manuarte odbędzie się Titanic Dinner and Show z Agustinem Egurollą. Wieczór rozpocznie się opowieścią o pasażerach słynnego statku. W programie znalazły się występy tancerzy grupy Volt, kostiumy i taneczna zabawa. A jeśli zamiast tańca wolicie śmiech, to w niedzielę o 18 warto zajrzeć do Kija. Tam Patryk Gosiński wystąpi ze swoim programem stand-upowym Kokon.
11: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
16: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda.
8: W Tatrach może popruszyć, na południowym zachodzie burze, a deszcz w zasadzie może pokropić dzisiaj w całej Polsce. Pochmurnej Polsce. Najchłodniej w Zakopanem 8 stopni, w tej chwili 15 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
8: Soda oczyszczona i ocet lepiej wyczyszczą przypaloną patelnię niż droga chemia. Jak i dlaczego i że przy okazji nie trzeba szorować, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

2 czerwca tytułowej piosence stuknęła 40. A Kind of Magic, różnie oceniana przez krytyków, z miejsca stała się oczywiście komercyjnym sukcesem. W ramach promocji Queen wyruszyli w kolejną przebojową trasę, Magic Tour. No i to właśnie w jej ramach Freddie Mercury zagrał swój ostatni występ z grupą. Największe przeboje lat 80. i 90. to u nas, Andrzej Krzywy z kolegami.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Muzyka i głos AI.
22: To

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 14 października u siebie w Danii zagra Maria Montel. Do tego czasu na pewno uda nam się doprowadzić do porządku niejedną przypaloną patelnię, co?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zanim sięgniemy po drogi żel albo zaczniemy szorować powierzchnię garnka czy patelni wełną stalową, warto wypróbować sposób z sodą oczyszczoną odrobiną octu i kulką folii aluminiowej. Cały proces opiera się na prostej chemii, właściwej kolejności kroków. W kontakcie białego octu z sodą oczyszczoną zachodzi reakcja kwasowo-zasadowa. Powstają trzy produkty. Dwutlenek węgla, woda i octan sodu to bąbelki CO2 powodują charakterystyczne intensywne musowanie, które przerywa kontakt między przypalonym metalem. Jednak samo musowanie nie rozpuszcza skorupy. Decydującą rolę odgrywa połączenie ciepła, płynu i późniejszego mechanicznego pocierania. Musowanie rozluźnia przypaloną skorupę, gorący płyn ją zmiękcza, a gąbka albo właśnie zmięta folia aluminiowa ją usuwają. Trzeba więc najpierw usunąć luźne resztki jedzenia, zalać octem tak, żeby przykrył dno przynajmniej do wysokości około centymetra, doprowadzić ocet do lekkiego wrzenia na kuchence i pozwolić mu bulgotać przez kilka minut. Zdejmujemy z ognia, dodajemy jedną szklankę sody oczyszczonej, mieszanina zacznie się intensywnie pienić, czekamy aż przestanie się pienić, a potem wylewamy zawartość. Czyścimy albo gąbką, albo zmiętą folią aluminiową.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6, uwaga, między węzłami Kołobrzeg-Zachód, Kołobrzeg-Wschód, pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Seweryn Krajewski właśnie sprawił fanom nie lada niespodziankę. Na początku miesiąca w sieci pojawił się jego nowy album. Wydawnictwo Nowy Dom to piosenki dotąd niepublikowane, ale też te, które swoją premierę miały w ostatnich latach. Album dostępny jest na razie jedynie w wersji cyfrowej.

0: Seweryn Krajewski, Baw mnie, 1986 rok. Za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale sprawdzimy, co dzieje się na świecie. I w Polsce będą wiadomości o 17.
1: Co jest ważne, kiedy kupuje się mieszkanie? Czym kierują się dzisiaj kupujący? Mamy nowe informacje na ten temat i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
19: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest czwartek, 24 września. Dorota Wardecka i wiadomości.
20: Policja wyjaśnia motywy działania nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bezpieczeństwo budynku to kolejna rzecz, jaką kupujący biorą pod uwagę, kupując mieszkanie. AI tworzy fałszywe relacje z protestów, których nie było. Policja sprawdza motywy działania 31-letniego Ukraińca, który zaatakował 5 osób w obactwie benedyktynów w Jarosławiu. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, nieoficjalnie sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski.
1: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
20: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma być wprowadzona żałoba. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków. Będzie prowadzone w kierunku działania o charakterze sabotażowym. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło wczoraj wieczorem. Nikt nie został poszkodowany. Na miejsce przyjechały 3 zastępy straży pożarnej. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacnianie konstrukcji, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
21: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
20: W sieci pojawiają się wygenerowane przez AI nagrania, które mają przedstawiać relacje z protestów w Polsce i innych krajach Europy. Są fałszywe, bo pokazują protesty, do których nie doszło, choć łudząco przypominają prawdziwe relacje. Pojawia się tablo istniejących mediów. Jedno na przykład imituje materiał przygotowany rzekomo przez TVP Info. Inny publicznego nadawcy z Portugalii. Ale po dokładnym przyjrzeniu się wiele napisów zawiera błędy, a z nagrania nie wynika, czego domagają się protestujący. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4, na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy. Na Śląsku utrudnienia między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, w Kujawsko-Pomorskiej na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Na A4 na Dolnym Śląsku remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: 15 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 14 stopni. Najniższa temperatura Zakopane to 8 stopni. Od zachodu coraz mniej deszczu, ale jeszcze w Małopolsce na Podkarpaciu może pokropić. Żeby było udane, musi dobrze brzmieć. Zatem czwartkowe popołudnie proponuję z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

słynny Neil Young wykonał tę piosenkę tylko raz podczas uroczystości upamiętniającej trzech członków zespołu Lynyrd Skynyrd, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1977 roku. Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Dawno nie grałem wam Sweet Home Alabama, więc jeśli uważnie wsłuchacie się w wers "Well, I heard Mr. Young singing about her", to usłyszycie, jak ktoś w tle śpiewa "Southern Man". Niektórzy myśleli, że to właśnie Neil Young, ale okazało się, że to był ich producent Al Cooper, który naśladował Younga.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

Poziom energii sięgnął stratosfery, pisali dziennikarze o wykonaniu tej piosenki zeszłego lata, kiedy J.K. dołączył do Dua Lipy podczas jej koncertu na Wembley. Zaśpiewali razem, a młodzież ery streamingu oszalała i odkryła tę piosenkę na nowo, dokładnie 30 lat po premierze. Największe, najbardziej legendarne złote przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
10: La Mia Sofa na każdy dzień.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
14: Wygenerowano AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
6: pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: It's Raining Men, Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. Jest czwartek, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo jest Tomek Brel.
1: No, czegoś jest więcej.
0: Prawda?
1: Nieskromnie powiem.
0: Dwóch Tomków Brelów, no ale tego już niestety nam się nie uda załatwić. Natomiast jakieś bileciki, to się chyba uda załatwić, co?
1: Bileciki będą podwójne, a właściwie to dwa podwójne. O, skoro tak już mnożymy byty, to będzie mnóstwo radości po 18.

pięknie rozkołysany Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. No nie ma co ukrywać, trochę nam go brakuje. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, zerkniemy też do prognoz, no a potem zaczynamy całą mózgę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Właśnie minęła 18, to Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
13: Pogoda. W nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem, tu około 12. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. A na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę odrobina Francji, czyli France Gall, no Francja elegancja. Teraz piosenka, która doczekała się przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu wersji, ale chyba najbardziej uwielbiamy oryginał z końca lat 70. Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

France Gall w radiu Złote Przyboje Pięknie, rok 1987. Czwartkowa cała muzyka. Pytacie mnie, czy pojawią się dzisiaj dobre wiadomości dla fanów zespołu Kombi? No pewnie, że tak. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was na koncert do Łodzi na 11 października. Zadanie jest bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam podwójne bilety. No a teraz jedna z najbardziej optymistycznych chyba piosenek świata i to w języku polskim, formacja nieżywych schabów, Ludzie pragną piękna.

My Like Chopin i Gazebo. Według legendy wypromowanej przez fanów, Gazebo gry na gitarze nauczył się, mając 10 lat, po to, by zaimponować szkolnej koleżance. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale podobne historie opowiadał mi na przykład Andrzej Krzywy. Też historia związana z koleżanką i też historia związana z gitarą. Tak czy owak, utwór I Like Chopin odniósł niebywały sukces. Wystarczy wspomnieć, że sprzedał się w 8 milionach egzemplarzy na całym świecie i osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 15 krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy też Austrii. Nawet w Brazylii był na liście przebojów. No i jak to zwykle bywa, z powtórzeniem sukcesu był potężny problem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz artystka, która z powtarzaniem swoich sukcesów muzycznych nie ma absolutnie żadnych problemów. Gorzej z sukcesami filmowymi, no bo przecież też zagrała w kilku filmach. Madonna, Like a Virgin teraz.

0: Wielkie podzielenie i Janina w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Ricky Martin i Phil Collins. Przy okazji tego ostatniego znalazłem niezwykłą informację, ale o tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify.

0: zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: kwadra.
1: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, muzycznie pięknie. Ricky Martin, jak być może fani piłki nożnej pamiętają, ma na swoim koncie oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce z 1998 roku we Francji. Piosenka zatytułowana La Copa de la Vida. No i przy okazji tych mistrzostw Ricky Martin był przepytywany przez dziennikarzy sportowych i okazało się, że też jest kibicem, choć przez to, że bardzo się denerwuje zwykle, gdy gra jego ulubiona drużyna, woli oglądać mecze w samotności. Skoro już o piłce nożnej mówimy, no to teraz Phil Collins, który też w jednym z wywiadów na pytanie dziennikarza, co innego mógłby robić, odparł, że mógłby zawodowo grać w piłkę, dokładnie na pozycji bramkarza. No, może tak, może nie, na szczęście zarówno dla piłki nożnej, jak i dla muzyki. Kariera Phila Collinsa potoczyła się tak, a nie inaczej.

0: Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Phil Collins. Przypomnę, w jednym z wywiadów kiedyś przyznał, że gdyby nie muzyka, to bardzo chętnie mógłby grać w piłkę. Marzyła mu się podobno kariera bramkarza. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. Tak czy owak, temat niezwykłych zajęć artystów, którzy poświęcili się muzyce, no to temat rzeka. No bo tak, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, który przyznał, że ma na swoim koncie epizod budowlany. Andrzej Krzywy pracował jako barman, ale chyba najciekawszą karierę zawodową niezwiązaną z muzyką może się pochwalić Krzysztof Cugowski, który opowiedział mi kiedyś, że pojechał do pracy przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz, do pracy w polu przy tych. No, także doświadczenie miałem. Ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, to bym też chętnie te minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Kawał historii. No a ja przypominam, czekają na was bilety na koncert zespołu, który też jest kawałem historii, Kombi w Łodzi 11 października. Zresztą z panami z Kombi na pewno dzisiaj słówko zamienimy, a w sprawie biletów niezmiennie zapraszam na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie.

0: Genie Łódź. Pabianicka 75.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
7: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
8: Pokaż mi technologię przyszłości.
7: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
9: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj gogle Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: To już za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe. Będę miał dla Was bilety na kombi do Łodzi na 11 października. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
18: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem.
17: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
19: Bośnia to też jest drużyna charakterna.
17: Mecz jutro o 20:45.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Pogoda. Jutro w dzień sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. Na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. I tak będzie jutro w nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem, tu około 12.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: No to już wiemy, co szykuje na jutro pogoda. Teraz urządzimy sobie niezwykłą muzyczną podróż do mroźnego stycznia roku 1979. Wtedy to na listach przebojów zadebiutował, i to z wielkim hukiem, utwór, który za moment. Piosenka, która jest prawdziwą instytucją, bo pojawiła się w niezliczonej ilości filmów, a 2 lata temu nawet pojawiła się jako motyw muzyczny w kampanii pewnego prezydenta. Village People.

0: If I could turn back time w Radiu Złote Przeboje Fantastyczna Szer. Kiedyś pamiętam, pytana, czy myśli o muzycznej emeryturze, przyznała, że gdyby nie kochała tego, co robi, to może tak, ale póki co uwielbia muzykę i będzie ją robić, dopóki starczy sił. Teraz Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o czasach bardzo dawnych. No i Natalia Kukulska opowiedziała mi niezwykłą historię, jak to będąc w pewnym kraju, wypatrzyła gdzieś w sklepie muzycznym album Thriller Michaela Jacksona. No, historia bardzo ciekawa, bo zacznijmy od tego, że kraju już nie ma. Gdzie to było?
1: W Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę cię, daj mi pieniążki, chciałam sobie kupić.
0: No tak, czyli płyta artysty nieobecnego kupiona w kraju, który nie istnieje. No, widać, że to nie było jakoś tak ostatnio.

0: Pięknie, Everyday the Words w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z głównymi bohaterami tego tygodnia, czyli z zespołem Kombi, na pewno sobie odrobinę poplotkujemy, to przy okazji koncertu Królowie Życia. Koncert, przypominam, 11 października w Łodzi. Z Grzegorzem Skawińskim, który na scenie jest odkąd pamiętamy, kiedyś rozmawialiśmy na temat fanów. No bo przez wszystkie te lata uzbierało się zapewne mnóstwo niezwykłych opowieści. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś ciekawe historie związane z fanami?
1: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest, nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie podchodzi do mnie pani taka tam... Proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam no bo ten, to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi, widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: No z tyłu to może nawet odrobinę podobni. Nick Kershaw teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ktoś kiedyś powiedział, że 99% piosenek, jakie w ogóle do tej pory powstały, to są piosenki o miłości. No i to mogłoby się zgadzać. Lutrysze Magnili przed momentem w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się też fantastyczna Beata Kozidrak i zespół Baim.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
20: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
24: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
23: Kto? No wiadomo.
24: Ci panowie z Media Expert.
25: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje to utwór z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. Płyty, która sprzedała się na całym świecie w zawrotnej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. No czyli nie ma co ukrywać, że jest to rekord, którego nikt już nigdy nie pobije. Zresztą sam Michael Jackson, co ciekawe, miał obsesję pobicia swojego własnego rekordu. Nawet jeżeli wierzyć w opowieści, rozklejał sobie po domu żółte karteczki ze zdaniami, które miały go zmotywować. Ale nawet jemu nie udało się pobić własnego rekordu. Zresztą jego przyjaciel i producent Quincy Jones przestrzegał go, żeby przestał bić rekordy, no bo następny, jaki pobije, może być jego własnym. No nie udało się. Teraz artystka, która ścigać się z nikim nie musi, ona jest po prostu osobną kategorią. Beata Kozidrak i Bajm. Płynie w nas gorąca krew, a za chwilę obiecane bilety na koncert zespołu Kombi.

0: To Sasha i Sean Paul w Radiu Złote Przeboje. No a teraz Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Na ich koncert was gorąco zapraszam. Koncert 11 października w Łodzi. No i na tym koncercie pewnie słuchaczy Radia Złote Przeboje nie zabraknie, no bo w końcu od początku tygodnia rozdajemy bilety. Zadanie było bardzo proste. 5 słów na temat tego, z czym kojarzą wam się królowie życia. Jest ze mną królowa wieczoru, czyli Aneta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, ponieważ Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński są na scenie od 50 lat, to zakładam, że od początku ich nie słuchasz.
1: No nie, ale twórczość znam i śledzę i może nie od początku, ale na pewno nadrobiłam zaległości.
0: A ile ta miłość do zespołu Kombi trwa, tak mniej więcej?
1: Myślę, że to jest na pewno od dziecinnych lat, czyli mniej więcej od 20 już.
0: Od 20 już. Słuchaj, 5 słów wystarczyło, żeby opisać, z czym kojarzą się królowie życia. Tak nazywa się trasa koncertowa. Napisałaś tak: spełnienie, spokój, marzenie, odwaga i wytrwałość. To są twoje słowa. Jest 5?
1: Tak, no to, tak jest 5.
0: To słuchaj, no to bawimy się razem na koncercie w takim razie. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, ale ciekawych waszych pomysłów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się królowie życia? Napisała do mnie Paulina. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kolejna dzisiaj wielka fanka zespołu Kombi. Czy ty pamiętasz, jak długo słuchasz zespołu Kombi?
2: No, dosyć długo.
0: Ale nie 50 lat, bo 50 obchodzą.
2: No nie, 50 lat to ja aż nawet nie mam tyle.
0: Okej. Okay. Pamiętasz, co napisałaś, czy przeczytać?
2: Poproszę przypomnieć.
0: Proszę bardzo. Z rokową energią mojego życia napisałaś na pytanie, z czym kojarzą się królowie życia. Słuchaj, liczyłem pracowicie słowa, no i wygląda na to, że jest 5 słów. To słuchaj, skoro mamy piąteczkę, to przybij piątkę i idziesz na koncert zespołu Kombi.
2: Jezu, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę bardzo, polecam się na przyszłość.
2: Jestem zaskoczona, no dziękuję bardzo.
0: Dużo dobrego życzę, a kolejne bilety oczywiście już jutro w Radiu Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych...

0: Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
19: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
20: Pokaż mi technologię przyszłości.
19: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
21: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
22: Reklama.
23: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, kobieta legenda, która na muzycznej scenie osiągnęła właściwie wszystko. Energii mógłby jej pozazdrościć zapewne nie jeden nastolatek. Kobieta, która jest prawdziwym wulkanem. Jak zachować dobrą formę w jej wieku? Na pewno jednym ze sposobów jest sport, ale nie tylko. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliście, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Trudno sobie wyobrazić historię polskiej muzyki bez Wandy Kwietniewskiej, ale jeszcze trudniej wyobrazić sobie jakikolwiek wywiad z Wandą Kwietniewską bez pytania o miejsce urodzenia. No właśnie, Przywidz. Tam przyszła na świat Wanda Kwietniewska i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miało być zupełnie inaczej.
1: W Przywidzu mieszkali moi dziadkowie i mama jakoś zdecydowała się na ten poród, który miał być trudny ze mną. Poród był przedwczesny i urodziłam się w szkole podstawowej. Tę szkołę, kierownikiem tej szkoły był mój dziadek. No i to, jak to wtedy bywało, drzewiej. Oni w tej szkole z babcią mieszkali i prowadzili tę szkołę. I gdzieś tam polecieli po jakąś akuszerkę miejscową przywidzką i ten poród się odbył w Przywidzu. Więc mam całe życie wpisane Przywidz.
0: I tak to było. Pewnie historia muzyczna potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Wanda Kwietniewska na swojej drodze nie spotkała Grzegorza Stróżniaka. Początki w Lombardzie po latach wspomina bardzo ciepło, mimo że kariera w tym zespole zakończyła się właściwie po nagraniu jednej płyty.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. Ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: A jest co wspominać, bo przecież artystów, którzy karierę zaczynali na przełomie lat 70. i 80. łączy przede wszystkim pasja do tego, co robili, ale i walka. Walka choćby z cenzurą i otaczającą nas szarą rzeczywistością PRL-u.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy w 86 roku było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Ja nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę, i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: Leżał na półce niczym dobre wino. Kariera Wandy Kwietniewskiej trwa kilka dekad, dlatego na pewno jeszcze dzisiaj pewnego razu w muzyce pojawi się mnóstwo niezwykłych anegdot. Dzisiaj w głównej roli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Nasza historia zakończyła się w momencie, kiedy okazało się, że dwie charyzmatyczne wokalistki w jednym zespole to odrobina za dużo. Wanda Kwietniewska opuszcza zespół Lombard i rozpoczyna karierę solową. Oczywiście przez lata narosło mnóstwo niedomówień i plotek a propos rzekomego konfliktu między Małgorzatą Ostrowską i Wandą Kwietniewską. Same panie dementowały to wielokrotnie.
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Bo dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj to jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: A jak na to po latach patrzy z kolei Małgorzata Ostrowska?
3: Tak, rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które, myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: I tak oto powoli dochodzimy do momentu, kiedy najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce zakłada własny zespół.
4: Odmierza czas, nowa płyta, już kolejny przebój nocy wciska się w mózg.
2: Zespół Wanda i Banda jest zespołem założonym przeze mnie w 1983 roku. Jakby przez to w tych latach 80. był to jeden z popularniejszych zespołów w Polsce. Kilka lat działaliśmy, funkcjonowaliśmy. Potem ja ten zespół rozwiązałam. Przyszedł jakby taki schyłek muzyki rock'n'rollowej na przełomie lat 80., 90., właściwie koniec 80. I też byłam zajęta jakimiś innymi rzeczami. Chciałam sobie trochę popodróżować po świecie, zaczęłam jeździć do pracy, zaczęłam śpiewać właśnie gdzieś tam w Skandynawii, pływać na promach, byłam w Japonii. To oczywiście gdybym tę działalność prowadziła tutaj non-stop, tak tego rodzaju wyjazdy nie byłyby możliwe. Ale też rynek zrobił się tu dosyć taki mało ciekawy. Natomiast w latach 90. jakby ten rynek się zaczął tutaj już troszkę krystalizować na nowych zasadach, bo przecież tam się ustrój zmienił w kraju i tak dalej. Więc to był taki czas właśnie, żeby reaktywować zespół. I te przerwy bywały przez te 30 lat, gdzieś te przerwy bywały, bo kończyła się jedna, jakby zamykała się karta, potem otwierała się następna. Właśnie tam pograłam przez kilka lat, jeszcze to nie było to, czy powiedzmy moi muzycy z danego składu, aczkolwiek nie było tego aż tak dużo. Ja bardzo się przywiązuję do ludzi, bo jestem człowiekiem szalenie emocjonalnym i zespół zawsze traktuję jak drugi dom. Dla mnie to było bez znaczenia, jakby moja solowa kariera była i tak oparta o jednego z moich muzyków z pierwszego składu, o fantastycznego gitarzystę Marka Raduli. I powiem szczerze, że równie dobrze gdzieś tam na początku lat 90., kiedy nagrałam taki materiał Własna Kalifornia, i on był jedyny materiał, który był sygnowany moim nazwiskiem, a nie nazwą zespołu, ale na dobrą sprawę mogliśmy podpisać to jako Wanda i Banda, bo ten zespół to jestem ja i zawsze jacyś muzycy, którzy ze mną grają, a Marek Raduli był absolutnie człowiekiem bardzo ważnym w tym zespole. Więc tu jakby, zresztą uważam, że postąpiłam wówczas nierozsądnie, bo mogłam, ja i tak zagrałabym to, co zagrałam. I zmiana tej nazwy nic mi zupełnie nie dała. Tym bardziej, że nigdy mi nie zależało na lansowaniu własnego nazwiska. Ta nazwa Wanda i Banda, która jest chwytliwa i która pozwoliła mi polubić moje imię, bo ja nigdy swojego imienia nie lubiłam. A czasem dostaję pytania od ludzi, szczególnie młodszych. No dobrze, Wanda i Banda, ale jak masz na imię? Ja mówię, że Wanda. Tak, to nie jest twój pseudonim. Także różnie to jest postrzegane.
1: Postrzegane, dodajmy, już przez trzecie pokolenie fanów. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, Wanda Kwietniewska, jest dzisiaj bohaterką Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
9: Pokaż mi technologię przyszłości.
8: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
10: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
15: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGierz Łódzka 28.
16: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Kilka dekad na scenie. Wanda Kwietniewska karierę zaczynała w czasach, kiedy, w co młode pokolenie uwierzyć nie może, nie było internetu.

0: Ale jak się okazuje, Wanda Kwietniewska internetu używa jak najbardziej.
1: Ja najczęściej z internetu korzystam, kiedy potrzebuję się komunikować w sprawach muzycznych, czyli przesyłamy sobie dźwięki, przesyłamy sobie informacje, które są nam potrzebne i wykorzystuję go głównie do pracy. Lub dla przyjemności, czyli trochę czytam informacji, aczkolwiek wolę programy informacyjne, telewizyjne, niż internetowe informacje, bo strasznie trzeba to przesiewać, dlatego że jest bardzo dużo takiego błota i sieczki niepotrzebnej. Korzystam też, jak czegoś szukam, to jest dla mnie bardzo ważne. I dużo słucham sobie muzyki, YouTube jest dla mnie fajną rzeczą, bo mogę wszystko zobaczyć, co tam, u kogo słychać, co nowego się dzieje i tak dalej. Jakoś nie mam ciśnienia, żeby wszystkie ominęły mnie szaleństwa naszej klasy i różnych takich rzeczy, bo tu z kolei mówię, no dobra, ale co, ja się skontaktuję z ludźmi na naszej klasie, których nie widziałam tam 15 lat, a ja mam problem ze spotkaniem się z najbliższymi przyjaciółmi i już widzę, że nie widziałam ich pół roku. No to po co? No, o co chodzi? Więc zupełnie nie. Natomiast fajnie i uważam, że cieszę się, że ten Facebook zespołowy jest i ludzie tam sobie piszą i czasami właśnie komunikuję się w ten sposób przez fanów, bo jak jest coś ważnego i ktoś mnie o coś prosi, żeby podpisać na przykład jakąś tam płytę sprzed lat, to do mnie w końcu dociera i ja to podpisuję, odsyłam i jakoś to jest absolutnie przydatne. Tylko na szczęście ja się nie muszę tym pasjonować, ale internet jak najbardziej komputer jest piękny wymysł.
0: Jak się okazuje, czasy zmieniły się tak bardzo, że od momentu startu kariery Wandy Kwietniewskiej nie dość, że wymyślono internet, to jeszcze na dodatek pojawiły się programy typu Talent Show. Co Wanda Kwietniewska o takich programach sądzi?
1: Programy na pewno są potrzebne młodym ludziom, którzy chcą śpiewać. Bo w czasach, kiedy powiedzmy ja zaczynałam śpiewać, to programy typu Talent Show były dwa. Jeden to był Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie repertuar był z góry narzucany przez naszego sąsiada umiłowanego. I drugi był w Koszalinie Piosenki Żołnierskiej. I też wszystkie piosenki musiały mieć określoną tematykę i tak dalej. I na dobrą sprawę w ogóle nie było miejsc, gdzie jacyś ludzie typu amatorzy mogliby wystąpić. No już tam trochę upraszczam, bo jeszcze pewnie trochę jakiejś poezji śpiewanej gdzieś tam było. I to było bardzo złe. A nawet jeśli występowali, to śpiewali tak badziewiasty repertuar, że czym się mogli wykazać? Dzisiaj ludzie w Talent Show mogą sobie zaśpiewać jakikolwiek cover. Wybierać z repertuaru z całego świata. Dopasowywać do siebie i tak dalej. Więc to stwarza ogromne możliwości dla młodych ludzi. I sama czasem oglądam niektóre z tych programów i widzę tam bardzo wielu, bardzo dobrze śpiewających ludzi, aż nawet jestem zaskoczona, skąd ich tylu jest, tylko to właśnie teraz ich się widzi. Kiedyś pewnie wcale nie było ich mniej, tylko nie było gdzie ich zobaczyć. Natomiast zupełnie, że tak powiem, nie wierzę w to, że ktoś, kto na końcu wygrywa taki program, to jest wybór publiczności, SMS-ów i tak dalej, to absolutnie nie sądzę, żeby tak było. I troszkę idzie jakaś taka straszliwa produkcja, bo ludzie, którzy docierają do jakiegoś tam etapu, prawda, nie zawsze to jest zwycięzca, tylko jest to tam jakaś 1/4, czyli znajduje się powiedzmy wśród 8 tam, którzy już dotarli na górę, na samą górę i nagle ci młodzi ludzie, ja widzę, bo jeżdżę po Polsce i widzę na plakacie, jeśli ja ich nie znam, to ktoś, ja mówię, kto to jest? No bo to jest ktoś, kto dotarł do 1/8 tam finału któregoś z tych programów. O mordę, no to my chyba gramy jako support, no bo co my tam te 30 lat, to wszystko nic. On tu był w 1/8, więc to jest jakiś, że tak powiem, gnój w tym wszystkim, dosyć potężny. I wiem też, że firmy fonograficzne, które też za chwilę pewnie poupadają, bo jakby internet to wszystko przejmie i to te nośniki, producenci zawsze będą, natomiast nie będzie płyt jako takich. Szuka się teraz ludzi, którzy są jakby z góry przewidziani na jeden rok.
0: Dzisiaj Wanda Kwietniewska w roli głównej w pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. A propos, jakiś czas temu fani Wandy Kwietniewskiej mocno zostali zaskoczeni, gdy usłyszeli przeróbkę jednego z największych przebojów Wandy Kwietniewskiej, sygnowaną przez DJ-a Adamusa. Jak to było?
1: Umówiliśmy się na spotkanie. On przyjechał z jakąś koleżanką. Usiedliśmy sobie na kawkę. No i właśnie mi powiedział, że on chciałby, zresztą zachował się bardzo elegancko i bardzo kulturalnie, że on chciałby się przymierzyć, że on właściwie to ten utwór już sobie tak tam miksuje po klubach, że on to już gra i on widzi po ludziach, że to w ogóle świetnie idzie. No ale ponieważ chciałby to wypuścić na anteny radiowe, to jakby tutaj była mu potrzebna moja zgoda, nawet nie tyle formalnie, ile jakoś mentalnie było mu to potrzebne. Natomiast ja powiedziałam na tym spotkaniu, dobrze, to się przymierz do tego. W takim razie. I on wtedy był, bo to krótko trwało. I on mówi, no ale jak to tak się zgadzasz od razu? Ja mówię, ale to no przecież po to przyjechałeś, po to się spotkaliśmy. No tak, ale tak od razu się zgadzasz, tak szybko? Ja mówię, ty, tam tu siedzisz się zgadzać jakoś powoli, czy o co ci chodzi w ogóle? No więc żeśmy się obśmiali. Ja mówię, ale wiesz, bo inni artyści to mówią, że ja, jak wezmę taki utwór, to ja im ten utwór popsuję. Ja mówię, stary, oczywiście, że popsujesz. Oczywiście, że popsujesz inny utwór, tylko że to jest utwór przewidziany dla innej grupy publiczności, dla których ten utwór właśnie stanie się dopiero przepiękny. To, że ja tego nie rozumiem i że ja będę go całe życie grała na swoich gitarach, to jest moja broszka. Ale to, że ty masz publiczność, która kochałaby tę piosenkę, ale w wersji zaproponowanej przez ciebie, no to przecież tylko idioci się nie zgadzają na takie pociągnięcia. Moja publiczność przy mojej wersji zawsze będzie istniała. Jeżeli ja mam szansę zdobyć sobie nowe kręgi ludzi, no to rewelacja. Tylko mówię, pokaż mi, jak to zrobiłeś, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda muzycznie i albo byś robił dalej, albo ja to zaakceptuję. Po dwóch tygodniach, żeśmy się spotkali, pamiętam, on też, bo często nas potem udzieliliśmy wielu wywiadów wspólnie. Mówił, że to było najdłuższe, tam około, wersja taka radiowa miała tam ze 3,5 minuty, najdłuższe 3,5 minuty w jego życiu. Siedzieliśmy w samochodzie i słuchaliśmy z płytki. Skończyło się to nagranie i ja mówię, no, to nie wiedziałam, że normalnie umiem klubową, no.
0: Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Wygląda to imponująco. Kilka dekad na scenie. Muzycznie osiągnęła wszystko. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Jak zachować młodzieńczą werwę, mając tyle lat? Jednym ze sposobów na pewno jest sport. Ale nie tylko. Wanda Kwietniewska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy.

0: ja kocham sport i uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy, tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam, jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
1: Wanda Kwietniewska na miano najbardziej rock'n'rollowej kobiety w Polsce zasłużyła nie tylko kilkoma dekadami kariery, no bo przecież artystów, którzy są na scenie kilkadziesiąt lat, jest mnóstwo. Ale Wanda Kwietniewska jest niezmordowana, jeżeli chodzi o odpoczywanie po koncertach.
0: Normalnie, balanga, wiśniówka, rozmowy, rock'n'roll. No pod warunkiem, że nie mam koncertu następnego dnia, prawda? Bo jeżeli gramy w weekend, piątek, sobotę, niedzielę, no to możemy sobie pozwolić na takie wybryki. Natomiast jeżeli mam kilka koncertów pod rząd, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zarwać noc. Przede wszystkim gardło jest bardzo obciążone. A każde spotkanie towarzyskie dopiero obciąża gardło, bo przecież wszyscy się drą, każdy chce być najważniejszy w eterze, wszyscy mają coś do powiedzenia. No i ta kupa śmiechu i to śmiech, ten śmiech też szarpie to gardło, więc trzeba wtedy iść położyć się spać. Ale zawsze przychodzi ten moment, że nie idziemy spać.
1: My również jeszcze nie idziemy spać, tym bardziej, że przed nami jeszcze mnóstwo niezwykłych historii. Między innymi historia pewnego koncertu i to koncertu bardzo niezwykłego. Ale najlepiej, jak tę historię opowie sama zainteresowana Wanda Kwietniewska.
0: Wydarzyło się to jeszcze na Jeziorze Tałty, bo to był koncert na moje urodziny. Nie były one ani okrągłe, ani wyjątkowe, tak się zdarzyło. I rzeczywiście mój partner wymyślił to razem z moimi muzykami. Moja córka, wtedy nastoletnia, tam chyba 11 czy 12, nagle mówi: mamo, musimy koniecznie płynąć, bierz motorówkę, bierz tu dziewczynki, leśniczanki, tu płyniemy. Pogoda byle jaka. Mówię, co te dzieci tak zawzięły na tę motorówkę? Ja mówię, dobra. Okazało się, że dzieci miały za zadanie wywlec mnie na jezioro, żebym ja nie widziała, że przyjechał mój zespół, który to mój zespół zatrudnił wokalistę. Postawili graty. Na to było pole namiotowe w środku lasu, bez prądu. No, gdzieś tam przyciągnęli jakiś oczywiście agregat prądotwórczy, no bo z czegoś to trzeba było pędzić. Scenę. Moi koledzy, mój przyjaciel światłowiec Jacek, który się światłami zajmuje koncertowymi, załatwił to i Stanley, załatwili światła. I jak ja z tymi dziećmi wróciłam, to z daleka usłyszałam takie gromkie śpiewane, takie 100 lat, 100 lat. I myślę sobie, i słyszałam jakąś perkusję. Mówię, nie ma jakiś bęben, coś tam tłuką. No urodziny mam, a fajna niespodzianka i w ogóle. Ale im bliżej podpływałam, tym bardziej moje zdziwienie rosło, ponieważ słyszałam coraz dokładniej, że to jest pełne nagłośnienie. znaczy no nie jakieś tam wielkie kilowaty i tak dalej, ale to wszystko brzmiało, że są bębny, że jest gitara basowa, że jest gitara i jeszcze jest ktoś, kto potrafi tam śpiewać. No i się okazało właśnie, że taka to była niespodzianka. Ten wokalista śpiewał dla mnie, z moim zespołem, utwory, które ja uwielbiam, czyli jakieś rzeczy Nicola Becka, coś tam z Michaela Jacksona nawet. Chłopaki wiedzieli, że ja lubię oczywiście Dżemu, Iry, naszych polskich artystów i zwariowałam. I rzeczywiście początkowo to było tak, że tylko grupka tych moich przyjaciół, ale z sąsiedniego pola, no to się niosło po jeziorze. I w tej zatoce, to była Zatoka Poziomkowa lub Zatoka Skanal, na pewno żaglarze wiedzą, gdzie to jest, był taki ruch w dwie strony. Część żaglówek spadała stamtąd jak najszybciej, bo za głośno, a z drugą stronę walił tłum innych żaglówek, bo coś się dzieje. Oczywiście tam na koniec, ponieważ już zaczęła się publiczność domagać, żebym ja jednak też zaśpiewała, więc coś tam zaśpiewaliśmy, wspólnie zagraliśmy i to było fantastyczne wydarzenie,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go.

0: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Podesno ranie? Znika chrapanie.
0: Aflofarm.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: groszy z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Green
1: Patrol. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Dobry wieczór, Bartosz Lichawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam. Dzisiaj też pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. A pewnie, że się dzieje, przecież weekend na horyzoncie. I to jaki? No, świetlny. No pewnie, Light Move Festival przed nami. To będą 3 dni, jutro, potem w sobotę i jeszcze w niedzielę. Super atrakcji. I o tym sobie dzisiaj pomówimy, bo to będą naprawdę świetne okazje, bo nie jedna, by zobaczyć może nawet Łódź na nowo. Tak, z zupełnie innej perspektywy to na pewno. Dziś też w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. No tradycyjnie, jak to przecież w weekend, przed weekendem, w weekend premiery, więc przed weekendem je zapowiadam. Mowa o bardzo ciekawych pokazach filmowych, bo to m.in. Brad Pitt nam się pojawi na ekranie, to w filmie W sercu dziczy. Łódzka publiczność miała okazję zobaczyć już ten film w kinie Helios w sukcesji na specjalnych pokazach przedpremierowych, ale zwracam uwagę, że teraz już to będą regularne pokazy premierowe. Luna i Rozgadana Świnka, a także m.in. specjalne pokazy filmowe, bo będą Avengersi. Będzie mini maraton filmowy, ale o tym lada moment i za chwilę. Dziś też w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Pomówimy sobie o festiwalu filmowym, bo znamy już program festiwalu, który da nam możliwość brać udział w pokazach związanych ze sztuką animacji. Eter Anima Festival w Łodzi. Od 30 września do 3 października pogadamy, powiem o ciekawych wydarzeniach w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, o spacerze Zielonej Łodzi, tak, grzybobranie. Mówiłem wczoraj, słuchajcie, dzisiaj dołożę informację a propos spotkania z Łódzką Orkiestrą Retro, która wystąpi tutaj właśnie we współpracy z Zieloną Łodzią. Słuchajcie, tematów mam bardzo dużo, bo też moko, już lada moment i jak na moje oko za chwilkę. Będzie to wyjątkowa sensoryczna podróż do świata abstrakcji śladami japońskiej książki obrazkowej, o czym będzie można także i dziś usłyszeć. Dużo informacji, więc przechodzę już do szczegółów, a na początek właśnie zaglądamy do repertuaru łódzkich kin.
6: Kina.
5: To zacznę od premier, a tu proszę bardzo, m.in. W sercu dziczy. To thriller akcji, film dedykowany widowni od lat 15, 96 minut, amerykańska produkcja, na ekranie w roli głównej Brad Pitt. Nie można powiedzieć, że to w jednej, jedynej, wyjątkowej i pozbawionej jakby towarzystwa, bo w roli także pierwszoplanowej, bo absolutnie nie zdecyduję się powiedzieć w drugoplanowej, nie, obok Brada Pitta inna wielka gwiazda, może wschodząca nawet, czyli owczarek niemiecki, chyba, że jest to Szarik, prawda? To wtedy mówimy, wciela się teraz piesek w kolejną ważną postać, którą prawdopodobnie pokochamy, jak tamtego, który poruszał się m.in. Rudym 102, prawda? Tutaj będziemy mieli taki jednopłatowiec chyba, z tego co wiem, i historię już bardzo współczesną, bo brat Pitt, czyli James, i jego bojowy pies zostają odcięci od świata. Pięknie to wszystko wygląda na wielkim srebrnym ekranie, bo zostają odcięci w pięknych okolicznościach przyrody. Jest dzicz, ale to dla nich jest ta niebezpieczna strona natury. Także z jednej strony nierozerwalna więź, zwierzę, człowiek, pies, Brad Pitt, przepraszam, to pan James, a z drugiej mówimy ta walka o przetrwanie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to ten film jutro ma swoją premierę o 13.30, potem o 17.20, seans 20.20, jeszcze ostatni w salach Dream o 21.20. Bardzo lubię Brada Pitta, więc cieszę się, że mamy kolejny film z tym aktorem, który należy do grupy tych, którym uroda nie przeszkadza, prawda? Jakoś w tworzeniu takich wiarygodnych, ciekawych postaci i charakterów. W Sercu Dziczy to 4 pokazy, jutro w kinie Helios w Sukcesji. W sobotę patrzę też 4, podobnie w niedzielę 27 września w pokazach premierowych 4 pokazy. No kolejna z propozycji to coś dla dzieci, taka animacja dedykowana widowni od lat 7, Luna i rozgadana świnka. To jest animacja dedykowana widowni od lat 7, 90 minut, fajna europejska koprodukcja, Belgia, Francja. No i 4 pokazy, także jutro pierwszy o godzinie 10.50, potem 12.40, 15.00 i ostatni w salach Dreamki na Helios w Łodzi o godzinie 17.00. I to będziemy mieli takie 4 pokazy premierowe, w sobotę i w niedzielę po 3, w niedzielę 2 razy za to w salach Dream. Wrócę do tego, natomiast dzisiaj powiem, że faktycznie fajna rzecz, słuchajcie, bo związana oczywiście też z taką magią, ale i w przenośni i dosłownie, bo też i z magią literatury. Myślę, że tutaj faktycznie to wszystko, co będzie można napisać, przeczytać, ma szansę się spełnić. Tym bardziej, że chodzi o naprawdę potężną moc i jednocześnie szkody wyrządzone w środowisku. No i misja. Misja, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, no dość trudna, karkołomna, bo chodzi o to, by po prostu ocalić świat. Nasza bohaterka tytułowa Luna nie będzie sama. Luna i rozgadana świnka. To jest bardzo ciekawa też przygodówka, animacja od lat 7, 90 minut. Tak jak wspomniałem, jutro na 4 seansach, ostatnio o 17 w salach Dream Kina Helios w Sukcesji. Mamy zatem 2 premiery, mamy jeszcze fajny starszy repertuar, jak zdążę, to o nim powiem, natomiast teraz 2 cykle, które daje nam łódzki Kino Helios, a cykle dają nam okazję do tego, by oglądać filmy, których no, na przykład jakiś czas już nie ma na ekranie, albo no, dawno nie było, albo wracają w jakichś specjalnych wersjach. Tu jest troszeczkę taka mieszanina, tu jest troszeczkę taka właśnie sytuacja, czyli mamy film z 2019 roku, jeśli się nie mylę, Avengersi, koniec gry i opowieść, która trafia teraz na srebrny ekran w wersji rozbudowanej, rozszerzonej. Avengers, koniec gry, wersja rozszerzona, to kilka pokazów takich w ramach cyklu Helios Replay, bo jutro o 11, 14, 30, 18, 20, no ale będą też po 3 pokazy i w sobotę 26 i w niedzielę 27 września, zwracam na to uwagę. No, oczywiście świetna obsada, bo na ekranie m.in. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, no i wielu, wielu innych świetnych aktorów i aktorek. No i mamy oczywiście niewyobrażalne, potężne, nadciągające zagrożenie. No i Avengersi, którzy zostali zdziesiątkowani, unicestwieni, rozbici może w ten sposób, no generalnie jednoczą siły, prawda? No to jest też opowieść o współpracy, o przyjaźni, o takiej solidarności, bo siła rośnie, kiedy działamy wspólnie. 184 minuty tej opowieści przepełnionej efektami specjalnymi. Avengers, koniec gry, wersja rozszerzona w Helios Replay, kino przygodowe, kino akcji, kino science fiction od lat 13. Proszę bardzo, 11, 14, 30, 18 i 20. No i jutro także maraton filmowy, to już będzie druga część. Pierwszą mieliśmy całkiem niedawno, bo 18, a 25, tak, 25, czyli jutro, o 21.00 Black Mini Marathon, część druga, no i Fate to Black, a także Hellverse. Proszę bardzo, walka z czasem, walka z przeciwnościami losu, walka dobra ze złem, misja ratunkowa w samym sercu piekła. No to proszę bardzo, jak wam się podoba, jak znacie, jak obserwujecie, no to myślę, że pędzicie już z radością ustalić, czy da się jutro wybrać do kina. Ponieważ wcale nie jest to takie oczywiste, to znaczy zaproszenie ze strony kina Helios w Łodzi jest, prawda? Trzeba tylko móc na nie odpowiedzieć. Wszystko zacznie się 25 o 21, a później cała noc, no prawie cała noc, bo wszystko skończy się no, w połowie nocy, no. Bądźmy precyzyjni. Przed pierwszą, w pół do, jakoś, tak, 26, więc może nie najgorzej dla tych, którzy ewentualnie 26 pracują, na przykład od rana, od 6, nie? Że na 6 do pracy, ale to generalnie można się wyspać, można zdążyć, prawda? No dobrze, dobrze, to już bardzo wewnętrzne, indywidualne sprawy oczywiście, zatem i rozkminy, ja tylko podpowiadam w imieniu organizatorów, że taki mini-maraton będzie urządzony w piątek 25 o 21. No a teraz w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM w programie Co jest grane w Łodzi? Kolejne ciekawe informacje.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Ciekawe wydarzenia nawet, słuchajcie, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Złość piękności służy o niekobiecych emocjach w odzyskiwaniu mocy. To będzie warsztat dla kobiet i osób z tak zwanym kobiecym doświadczeniem. Za tydzień, w kolejny weekend, w sobotę, dokładnie 3 października o 12. Warsztat, dwugodzinne spotkanie, podczas którego podzielicie się doświadczeniami, historiami, przemyśleniami, przeżyciami związanymi z ciałem, wyglądem i emocjami. No ale jak obiecują organizatorzy, poruszymy się w takiej prostej, prowadzonej praktyce ruchowej. Popracujemy z emocjami, dźwiękiem, gestem na tyle, na ile będziecie gotowe, drogie panie. Ucieleśnimy nasze poczucie mocy oraz przyjemność bycia w żywym, czującym ciele razem z innymi kobietami. Was czeka. Warsztat poprowadzi pani Anna Banaś, a ten warsztat to jest właśnie zaproszenie, żeby odwrócić pewne przekonania albo zasłyszane prawdy, prawda? Nie złość się, złość piękności szkodzi. Dziewczynki powinny być grzeczne. No, jeśli słyszałaś takie lub podobne przekazy jako dziewczynka albo nastolatka, to być może to jest właśnie dla ciebie, droga słuchaczko. To jest w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Takie spotkanie trzeciego, 2 godziny. Wszystkie szczegóły odnośnie uczestnictwa już bezpośrednio u organizatorów, bo to także między innymi jest okazja do spotkania dla osób pełnoletnich i tak dalej, i tak dalej. Tutaj cały regulamin, tak jak mówię, już bezpośrednio w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ale to, tak jak też wam opowiadałem, to nie jest tylko i wyłącznie dla łodzianek, bo to także i dla łodzian. Od frustracji do działania, czyli jak dbać o swoje potrzeby. To warsztat dla mężczyzn, także bardzo ważny, dzień później, w niedzielę 4 o 10. Dowozisz? A wiesz po co i dla kogo to robisz? No mężczyzna uczy się skuteczności, a nie kontaktu ze sobą. No tymczasem ta prawdziwa sprawczość rodzi się właśnie ze znajomości swoich potrzeb oraz działania w zgodzie z nimi, z potrzebami, z tym, co podpowiada także serce. Warsztat w męskim kręgu poprowadzi trener i psychoterapeuta, to ekspert Fundacji Maskulinum Krzysztof Stefański. Podczas warsztatu dowiesz się, jak podkreślają organizatorzy, ja to wspieram się taką notatką, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101.3 FM, czego się panowie będą mogli dowiedzieć, czego będziemy mogli się dowiedzieć, panowie, jak rozpoznawać własne potrzeby, co utrudnia ich rozpoznawanie i wyrażanie, jak reagujemy tak naprawdę, gdy nasze potrzeby nie są zaspokajane, jak kształtują się potrzeby w relacji, jaką rolę odgrywają w naszym życiu ciało, emocje, no i relacje właśnie. To spotkanie skierowane jest do łodzian, do mężczyzn, którzy chcą poszerzyć samoświadomość oraz też rozwinąć taki bardziej adekwatny sposób dbania o siebie, komunikowania swoich potrzeb, bycia w relacji bez takiego nadmiernego napięcia czy wycofania, bez tytułowej frustracji. No to wszystko oczywiście bardzo ciekawy, bardzo złożony proces, by w ogóle w to nie wejść. Słuchajcie, to trzeba uważać, bo jak już człowiek wpadnie, no to potem trudno się z tego wszystkiego wygrzebać. Wszystkie szczegóły bezpośrednio także u organizatorów. To jest wydarzenie, które stanowi część programu, który towarzyszy wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Mówimy o współczesnej kulturze, ta wystawa o niej też opowiada, no i ta okazja będzie właśnie zazębiać się z tym, co można zobaczyć na wystawie, to nasze role społeczne, to jak one się kształtują, jak się zmieniają, jak generalnie przekazy kulturowe związane z płcią wpływają też na naszą stabilność emocjonalną, na nasze życie, na to, jak się czujemy, jak się zachowujemy, jak to współtworzymy różne organizmy, na przykład rodzinę, nie wiem, związek partnerski i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ciekawe, bardzo dzisiejsze, ważne, by się tym zainteresować, bo często w tym pierwszym odruchu ktoś, może nawet chcąc nam pomóc, po prostu kiedy zaczynamy się, jak to się nazywa, użalać. To właśnie słyszymy, oj, nie użalaj się nad sobą, prawda? Albo co ty gadasz, tam inni mają gorzej. Albo nie martw się, wszystko będzie dobrze. No, trudno też wymagać od każdego i od każdej, że nas wysłucha, że pomoże, że zrozumie. Dlatego proszę bardzo, to akurat spotkanie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z ekspertami. A teraz...
4: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Tak, przypominajka, że to jest Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje, 101 i 3 FM, audycja poświęcona wydarzeniom artystycznym, łódzkiej kulturze. No i sprawdzamy kolejne przestrzenie, a zatem będą kolejne wieści. No, między innymi z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, zajrzę koniecznie, fajne rzeczy się szykują, powracają, powróciły wraz z jesienią, ale będą też premierowe w październiku. O tym sobie pomówimy. Dzisiaj także o Lightmove Festiwalu, a do tego wszystkiego, no tak, kolejne także bardzo ciekawe informacje płynące z przestrzeni teatru, a także od Zielonej Łodzi, dlatego że Zielona Łódź zaprasza nas i na spacer, i na koncert. No ale także mam dla Was bardzo ciekawe informacje na temat Międzynarodowego Festiwalu Animacji Eter w Łodzi, bo to też lada moment, od 30 września wszystko w naszym mieście, a do tego proszę bardzo, już teraz repertuar łódzkich kin, który rozbudowany jest nie tylko o nowości, o premiery, które jutro, ale również o pokazy specjalne, no to między innymi te dla najmłodszych, dlatego że będzie cykl Helios dla dzieci.
4: Warto zobaczyć.
5: Myślę, że warto z dziećmi zobaczyć Basię, Basia, Humor w paski mam, plus Kocia Szajka. To Festiwal Tauron Młode Horyzonty i pokazy specjalne w sobotę, 26 września, a także w niedzielę jeszcze 4 października, więc przypomnę. W sobotę Helios dla dzieci, 10.30, 2D, dubbing, polska propozycja, Basia, Humor w paski mam. No, to będzie generalnie zestaw czterech filmów, czterech bajek. Basia i zwierzaki, Basia i basen, Basia i piknik, a także Basia i szkoła. A do tego wszystkiego Kocia Szajka, tajemnica zniknięcia śledzi. Słuchajcie, i czy chodzi tutaj o śledzie, które związane są z rozbijaniem namiotu, czy jednak chodzi o to, że ktoś skubnął tą przepyszną potrawę, jaką można wytworzyć z tych jakże cudownych smaków wód. No dobrze, nie będę się tutaj za bardzo, że tak powiem, angażował w taką wyobrażoną wizję, co można zrobić ze śledzia, dlatego że jestem natychmiast głodny jako słynny łódzki śledziojad. Po prostu uwielbiam śledzie. No i sami rozumiecie, tym bardziej o tej porze człowiek mógłby zrobić się głodny, gdyby zaczął tutaj żonglować różnymi przepisami. W każdym razie Kocia Szajka, tajemnica zniknięcia śledzi. A skoro będzie bankiet uroczysty, to pewnie chodzi jednak o śledzie do jedzenia, jako zakąski. Nie? Chyba że bankiet był w namiocie, który był wzmocniony linkami umocowanymi do śledzi, prawda? Które zostały wbite oczywiście w ziemię. No dobrze, nie będę teraz rozkminiał, bo to jak Państwo pójdą i wiecie, że chcecie i możecie, i na dodatek Wasze dzieciaki już tupią nóżkami, mówiąc tak, tak, tak, idziemy, idziemy, no to wtedy się dowiecie, prawda? Chyba że dzieciaki to już wiedzą, prawda? Nie, może czytały gdzie? No, super sprawa, fajny temat. Ja pamiętam, z jaką radością dowiedziałem się od mojego syna, że SpongeBob to jest gąbka, ale nie taka gąbka, prawda, bo ja na początku to w ogóle myślałem, że to jest kostka sera. No, to już w ogóle tragedia. Ale że potem mi powiedział, że to gąbka. Ja myślałem, że to jest taka gąbka jak, nie wiem, do mycia, prawda, że ona nasiąka wodą i że... A to nie, to jest gąbka taka morska. Porifera chyba to się nazywa. No dobrze, w każdym razie SpongeBob. Okej, okay, zostawmy, bo teraz inna bajka, piękna, znana, także animowana. Basia, Humor w paski mam i Kocia Szajka w sobotę 26 o 10.30. Będą też dzieci z Bullerbyn. To fajna sprawa, słuchajcie, też w ramach tego festiwalu. W sobotę 26 o 12.00 film z lektorem dla dzieci powyżej lat 6, kino aktorskie. Oczywiście, że film w takiej wersji, którą my być może znamy. Być może, słuchajcie, bo to produkcja z 1986 roku, Astrid Lindgren. No i tak naprawdę piękna historia o wolności, o dzieciństwie, o uśmiechu, radości, o wspólnocie, o zabawie, o odkryciach, o przygodzie, która się nie starzeje. No, kolejne pokolenia widzów, proszę bardzo, super sprawa. No, mała wioska w Szwecji czeka. Bullerbyn. To w sobotę 26 września o godzinie 12. Tak jak mówię, fajna rzecz, też ciekawa, dlatego że to będzie z lektorem. Natomiast będą też pokazy specjalne, bo przedpremierowe Zapomniana Wyspa. To animacja, komedia, przygodówka od lat 7, 110 minut, amerykańska produkcja. No, zanim premiera, a ta 2 października, to my już 26, proszę bardzo, łódzka widownia może oglądać. O 15.50, w niedzielę 27, o 11.20, jeszcze w środę 30 września o 12.50. Słuchajcie, tak to wygląda w kinie Helios w sukcesji. Może starszym repertuarem zajmę się w którejś z kolejnych audycji, dlatego że teraz jeszcze chciałem zajrzeć do Charlie'ego. Tutaj w sali studyjnej m.in. Gorzkie Święta, a także Tony. W sali kameralnej Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Niebo nad Normandią i jutro pokaz przedpremierowy filmu Róża. To dramat historyczny o 20.30. W sali klubowej m.in. Requiem for a Dream, Requiem dla snu o 20.05. W sali Arte no, m.in. Charlie dla dzieci, w tym cyklu Mira o 15.00. Natomiast tak, w sali audiowizualnej zobaczycie Ojczyznę, to nasz polski kandydat do Oscara o 18.50. W sali widzów Birthday Party, to thriller, który jest premierą, jednocześnie gorącym hiciorem Charlie'ego. Jest zatem ten złoto-czerwony kotylion, to o 15.50. Grecja, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania. I tu także m.in. komedia amerykańska Zaproszenie. W sali zielonej Powiedz mi co czujesz, a także Obcy m.in. No, dramat, kryminał, francuskie kino François Ozon, pytanie o przeszłość, o przeżywanie traumy, o utratę bliskiej, najbliższej osoby, a wraz z tą utratą to także i utrata sensu życia. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak się z tego wszystkiego pozbierać, to nie będą odpowiedzi, to wręcz kolejne pytania o takie zagubienie, oszczędne dialogi, ale i zdjęcia przepiękne, oszczędne w tym sensie, że w skali szarości, no taki obraz mówi nieco inaczej niż kolorowy. Warto, Obcy także m.in. w kinie Kinematograf. W sali Czerwony Dywan Charlie'ego także Luna i Rozgadana Świnka, Hot Spot, to jest też hot hit, 17.45, Grecja, Norwegia, Polska, Szwecja, to kryminał science fiction. Fajna rzecz, ciekawa, może nawet nieoczywista. Reżyseruje Agnieszka Smoczyńska, więc to taka wręcz gwarancja jakości. Słuchajcie, natomiast dziś też, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, kiedy mówimy o filmie, no to powiemy też o animacji, bo to też wiele ciekawych pytań się pojawia w ramach Festiwalu Animacji, Międzynarodowego Festiwalu Animacji ETER w Łodzi. Jak odbuduje się kultową kolonię górniczą? Czy sztuczna inteligencja stanie się pełnoprawnym narzędziem animatorów? Jak powstają głosy bohaterów, których zna cała Polska? Pierwsza edycja ETER Anima Festival połączy ponad 80 filmów animowanych z rozmowami, masterclassami, warsztatami oraz spotkaniami z twórcami z Polski i z zagranicy. To od 30 września do 3 października, jak piszą do mnie organizatorzy, Łódź stanie się miejscem rozmowy o animacji. Od klasycznych technik poklatkowych po gry komputerowe. Znamy już pełen program tego wydarzenia, także mam nadzieję, że zajrzycie do szczegółów. Ja dzisiaj mówię, będzie to między innymi mnóstwo filmów, ale także spotkań, bo to choćby także te powstające w związku z grami. Ciekawostka, a gośćmi będą Daniel Candil i John Planels. By opowiedzieć łódzkiej publiczności o wizualnym języku gry, to też jest ciekawa, no ale będą też właśnie tak zwane masterclass, to choćby spotkanie z Anną Apostolakis-Gluzińską, reżyserka to dubbingu, aktorka, no i głos polskiej animacji, myślę, że świetnie znany i rozpoznawany, czyli reżyser dubbingu, kim jest, co robi, jak przygotowuje polskie wersje językowe, na przykład seriali animowanych, jak budować charakter postaci za pomocą modulacji głosu, żeby to było urocze, ciekawe, niezwykłe, sugestywne, a nie niepotrzebnie zabawne. Będziemy mieli też no, ważną uroczystość rozpoczęcia, słuchajcie, dlatego że wszystko 30 września rozpocznie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego o 15.00. No i tutaj także czwarta edycja wydarzenia Animacja na Akademii fajna rzecz, czyli spotkanie osób, którzy może wchodzą dopiero do tego świata. Sztuczna inteligencja, social media i kryzys, czyli rozmowy w eterze. To w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, miejsce dyskusji takich otwartych o zjawiskach, które zmieniają współczesną animację. Pierwsze spotkanie z udziałem Kajetana Wykusza i Kamila Wydro będzie poświęcone sztucznej inteligencji. W piątek między innymi rozmowy o emocjach, o budowaniu relacji z odbiorcami, o byciu autorką, autorem, o mediach społecznościowych. W dyskusji wezmą udział profesor Magdalena Szpunar, to socjolożka i badaczka mediów cyfrowych, oraz Oliwier Błaszczyk, który działa w internetach. Sobotnie spotkanie to m.in. jak animacja reaguje na współczesne problemy społeczne, środowiskowe, polityczne, na różne zagrożenia. Tu też goście Alicja Błaszczyńska i Szymon Ruczyński. A do tego wszystkiego m.in. Laboratorium Stop Motion, czyli animacja od kuchni. Także goście, także zajęcia i także ciekawe zadania. Poza tym dzieci nie tylko oglądają, dzieci wybierają. To kolejny blok, kolejna okazja do tego, żeby porozmawiać o animacji, ale w kontekście właśnie odbiorcy, jakim są młodzi widzowie. To właśnie dzieci stworzą jury konkursu animacji dla widzów w wieku od 9 do 11 lat i zdecydują, który film otrzyma festiwalową nagrodę. Czytam w opisie tego wydarzenia w ramach sekcji klasyka animacji, pełnometrażowy film Porwanie w Tiutiurlistanie. To jest seans, który będzie zaprezentowany z audiodeskrypcją, a wcześniej jeszcze krótkie wprowadzenie. Słuchajcie, poezja w eterze to finał w słuchawkach, to m.in. Wieczorek Poetycki, no i wiele, wiele innych bardzo ciekawych wydarzeń. Eter, Międzynarodowy Festiwal Animacji od 30 września, dodam, do 30 października. Ponad 80 filmów, konkursy, spotkania, rozmowy, masterklasy, warsztaty, wydarzenia edukacyjne i wiele, wiele innych ciekawostek, nazwę to w ten sposób. Do tematu jeszcze będę wracał, a teraz
3: wkrótce.
5: A dokładnie 28 września o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego wyjątkowe spotkanie. Spotkanie z Robertem Gontkiem. Myślę, że w Łodzi świetnie znana postać, która zabierze nas do Namibii i Botswany.
6: Co jest grane w Łodzi?
7: Aleksandra Sołtysiak, Biuro Promocji, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi zaprasza na spotkanie z podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem Afryki, czyli Robertem Gontkiem. Już 28 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie Namibia i Botswana – Góry, Przyroda, Przestrzeń. To opowieść o czterech niezwykłych podróżach przez Namibię i Botswanę. Będą afrykańskie krajobrazy, dzika przyroda, kolorowe ptaki i zwierzęta. Nie zabraknie także zdjęć z powietrza, wody i lądu, muzyki oraz filmów. Pewnie nie każdy wie, że Robert Gontek odwiedził już 26 państw Afryki. Jest autorem książki W drodze na najwyższe szczyty Afryki oraz albumu fotograficznego Afryka zbliżenia. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy na spotkanie z Afryką, jakiej jeszcze nie znacie.
5: Okej, no to sprawdźmy jeszcze co jutro, no bo jutro dzień bez samochodu.
7: Dzień bez samochodu można świętować na wiele sposobów. Klub filmowy Klatka po Klatce proponuje tym razem podróż do Indii, oczywiście filmową. 25 września o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi na ekranie zobaczymy historię ubogiego rikszarza z Delhi, który swoją dobrocią i uczciwością zyskuje sympatię kolejnych klientów. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia do jego rikszy wsiada tajemniczy i arogancki starzec. Mężczyzna okazuje się bardzo zamożny i poruszony postawą rikszarza. Zapisuje mu w testamencie cały swój majątek. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki, a kolejne spotkanie już 23 października. Tym razem z okazji Światowego Dnia Opery i poświęcone będzie pamięci Marii Callas. Zobaczymy film z Angeliną Jolie w roli głównej. Do zobaczenia w bibliotece.
5: Dziękujemy, to w WBP, a teraz...
4: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Trwa nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, w nim jeszcze między innymi, no za chwilkę Light Move Festival, tak jest, to za chwilkę dosłownie w audycji, za chwilkę i za chwilkę w kalendarzu, bo to przecież jutro, potem jeszcze w sobotę i w niedzielę. Super, super, powiemy o Light Move Festival za sekundkę, bo teraz Zielona Łódź, która zaprasza na spacer i na koncert Łódzkiej Orkiestry Retro.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: No i super to wydarzenie, bo to tak, będzie okazja do tego, by sobie potańczyć, posłuchać, no jak kto woli, słuchajcie, ale wiadomość jest doskonała. Łódzka Orkiestra Retro wystąpi w amfiteatrze w Parku Julianowskim. Serdecznie zapraszamy, pisze do mnie Zielona Łódź, bym przekazał słuchaczkom i słuchaczom programu Co jest grane w Łodzi. Serdecznie zapraszamy na ostatni plenerowy koncert Łódzkiej Orkiestry Retro w tym roku. Zagramy dla Państwa w amfiteatrze Parku Julianowskiego. Wybrzmią melodie dwudziestolecia międzywojennego, pełne emocji tanga, skoczne foxtroty i zwiewne walce. Pojawią się utwory bliskie naszym sercom, a stali bywalcy naszych koncertów będą mieli okazję usłyszeć, no także nowe przeboje w naszym wykonaniu. Ponieważ koncert będzie na świeżym powietrzu, to trzeba wziąć wygodne buty do tańca, no pewnie, że tak. Przyda się ewentualnie koc piknikowy, żeby przysiąść na trawie, tudzież by się okryć, gdyby się okazało, że wcale tak ciepło nie jest, słuchajcie. No w każdym razie myślę, że uda się jednak wykorzystać te ostatnie dni wrześniowego słońca, ciepła. No, kiedy pięknie świeci słońce, to całkiem ciepło, chociaż czuć, że to powietrze już takie jesienne. No ale mamy jesień, słuchajcie, czekamy na Państwa w niedzielę, pisze do mnie Zielona Łódź. No to przekazuję w formie cytatu 27 września o 16 w Parku Julianowskim. Do zobaczenia, zagra Łódzka Orkiestra Retro. No, wstęp wolny jeszcze dodam za organizatorami, bo to myślę, że także bardzo ważna informacja, która myślę wpłynie na frekwencję. A w niedzielę 27 września także, no, wyjątkowo to podkreślam, za Zieloną Łodzią o 11 spacer. Spacer Zielonej Łodzi, tym razem spacer dla wszystkich tych, którzy kochają spacerować po to, by znaleźć grzybek. Grzybków nie trzeba od razu zbierać, prawda, zrywać, można się im przyglądać, można je fotografować, można się nimi zachwycać, można je pozostawić, może dla jakichś zwierząt leśnych, no chyba, że Państwo lubią zbierać, ale słuchajcie, tutaj będą takie grzyby, które po pierwsze wymagają rozpoznania, a dwa ciekawości, bo będzie mnóstwo o nich opowieści. W planie śluzowiec gładysz kruchy. No, można sobie notować, słuchajcie, i potem odznaczać, jak już, prawda, jesteśmy. O, a co to takiego? A to świecznik rozgałęziony. A, no to można sobie odptaszkować znaleziony. Albo maślanka wiązkowa, pniarek brzozowy czy skórnik szorstki. Albo na przykład lakownica spłaszczona. Inne okazy także będą, także te bardziej znane, może nawet bardziej jadalne. Spotykamy się na miejscu piknikowym przy Lesie Leśnictwa Miejskiego, przy ulicy Łagiewnickiej. Pospacerujemy po Lesie Łagiewnickim, obiecuje Zielona Łódź. Mówiąc tradycyjnie, będzie fajnie, no i tradycyjnie będą ciekawe osoby zaproszone. Tym razem specjalistka to doktor habilitowana Izabela Kałucka z katedry, uwaga, algologii i mykologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor jest mykolożką, ekolożką, taksonomką, a także specjalistką od różnorodności i ochrony grzybów wielkoowocnikowych. Udział jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść na 11 wyjątkowo, słuchajcie, w niedzielę 27 września, no i to jest spacer po Lesie Łagiewnickim. Fajna rzecz, ciekawa, mam nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Słuchajcie, myślę, że chętnych nie zabraknie też, by wybrać się na spacery po Łodzi rozświetlonej i pięknie brzmiącej, to za sprawą Light Move Festival. Ciekawe wydarzenia w tym roku, między innymi, no po raz pierwszy na twarzy hotelu, czyli Hilton, tak by obserwować go od strony parku albo składki na Alei Mickiewicza, bo będzie tutaj Cyber Girl, chyba tak to się nazywa, słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tej prezentacji. Warto zobaczyć, bo będzie to coś na pewno niezwykłego, niezwykłości także w naszej łódzkiej manufakturze, bo tutaj no, piękna francuska opowieść, heliotrop, taka świetlno-dźwiękowa instalacja francuskiej grupy artystycznej. No, Line Move Festival ponownie rozświetla Łódź, a manufaktura będzie jednym z miejsc, które ponownie w ramach festiwalu rozbłyśnie, prawda? Gdzie sztuka światła spotka się z architekturą, z miejską przestrzenią, z fajną historią, z przyrodą, a także z dźwiękiem ma się rozumieć. Light Move Festival, o czym teraz posłuchamy. Najpierw pani prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a później szefowa festiwalu Beata Konieczniak.
6: Nie możesz tego przegapić.
3: Szanowni Państwo, czyli przede wszystkim raz jeszcze bardzo się cieszymy, że po raz 16 mam przyjemność stawać tutaj z panią Beatą Konieczniak, nie tu, w różnych miejscach się spotykaliśmy i ogłaszać dobrą wiadomość dla nas, dla Łodzi, ale przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy pokochali sztukę światła. Pokochali umiejętność zabarwiania rzeczywistości pięknymi instalacjami, pięknymi mappingami, ale również przede wszystkim takim innym pojęciem sztuki, bo jakże inaczej wyglądają nasze kamienice, nasze parki, nasze ulice z chwilą, kiedy uwypuklamy światłem niesamowite elementy wystroju tych kamienic, czy po prostu zabarwiamy przestrzeń ulicy fantastycznymi rzeźbami, figurami, ale również i muzyką i przede wszystkim to, co mnie bardzo cieszy, olbrzymią ilością gości, którzy w tym czasie do Łodzi przybywają, jak również i samych łodzian. Jak Państwo doskonale wiecie, termin jest znany. Cieszę się, że przesunęliśmy go bliżej tych ciepłych miesięcy, bo jednak najcudowniej jest spacerować po przestrzeni miasta, kiedy jest jeszcze w miarę ciepło, kiedy wieczory są jeszcze w miarę ciepłe i możemy rozkoszować się, mam nadzieję, fajną pogodą i oby deszcz nie padał, czego wszystkim życzymy, ale też właśnie tą piękną przestrzenią. To, co bardzo istotne faktycznie w tym roku, na pewno o szczegółach opowie doskonale twórczyni festiwalu, pani Beata Konieczniak, ale to, co dla mnie bardzo istotne, to jest Piotrkowska, która będzie grała no, pełną swoją, mówiąc wprost i dosłownie, przestrzenią, ale bardzo mnie ciekawią te olbrzymie ptaki, które mają się pojawić na ulicy, czy rzeźba w pasażu Schillera. Będzie oczywiście jak zwykle fantastyczny koncert i mappingi 360 stopni. Będzie wiele, wiele innych atrakcji i już teraz z tego miejsca wszystkich i łodzian i osób, które pokochały ten festiwal i chcą odwiedzać Łódź w ramach festiwalu, zapraszam 25-27 września. Zabukujcie ten termin w kalendarzu i przyjedźcie i rozkoszujcie się przede wszystkim sztuką światła, która pokazuje, jak cudowne może być miasto, ale przede wszystkim rozkoszujcie się bycie razem, bo to jest naprawdę taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, kiedy potrafimy być dla siebie sympatyczni, mili, radośni i przede wszystkim mam nadzieję, że i wy, i wasi rodziny, krewni, zapraszajcie ich do Łodzi, przyjeżdżajcie i bawcie się wspólnie z nami w te trzy dni, które na pewno, jak zwykle, będą zjawiskowe.
8: Light Move Festival to, wiadomo, kinetyczna sztuka światła, która zaaranżuje nam przestrzenie naszej pięknej Łodzi. I tak jak dzisiaj tutaj mówimy, ulica Piotrkowska jest oczywiście zawsze na mapie festiwalowej, bo ona jest cudowną naszą ulicą zajmującą miejsce rynku i bardzo się z niej cieszymy. Także ta trasa festiwalowa, która będzie od pasażu Schillera aż do Parku Staromiejskiego, mam nadzieję, że zaskoczy niejedną osobę, która przyjedzie na festiwal, a bardzo, faktycznie bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Ja chciałabym powiedzieć, że w tym roku będą nowe miejsca animacji i projekcji wielkoformatowej. To jest ulubiona część festiwalowiczów. Każdy lubi, jak zmieniamy strukturę budynków. Ja też bardzo się cieszę, że możemy pokazać zupełnie nowe miejsca na mapie festiwalowej. Także tam, gdzie Fundacja Lux Pro Monumentis ma swoją siedzibę, gdzie tworzymy cały program festiwalowy, w tym roku właściwie po raz pierwszy będzie objęta projekcją wielkoformatową. I właśnie w tym pasażu Schiller naprzeciwko, w tej wspaniałej kamienicy, wpisanej zresztą do rejestru zabytków, stanie monumentalna rzeźba kobieca. Kobieta pokaże swoją moc, swoją siłę, swoje piękno, ale będzie też taka ulotna, bo z jednej strony wielka, olbrzymia, monumentalna, a z drugiej strony będzie ubrana w powiewające, piękne szaty. Ja myślę, że w pełni blasku, w tej feerii barw naprawdę się świetnie zaprezentuje i pokaże, jak dużo potrafi zrobić, czyniąc to miejsce zupełnie innym, takim magicznym. Ale to również Piotrkowska Tam artystka Pia Vidal pokaże nam, jak myśli japońskie mają wpływ na budynek, jak potrafi się zmieniać. To będzie projekcja, która będzie zarówno dla tych najmłodszych, ale również dla dorosłych. Dwie kamienice obok siebie, czyli ta projekcja nie na 22 metrach, tylko już na 44 metrach zmieni tą ulicę Piotrkowską. To jest bardzo ważna. Myślę, że tylko zarówno dla miasta, ważna. No właśnie, bo tutaj pani prezydent zajmuje się rewitalizacją i wie, jak ważna jest na mapie rewitalizacji ta kamienica na Piotrkowskiej. A my na ulicy Piotrkowskiej wykonamy mapping, który pokaże tę architekturę, którą no, zdjęto niestety strasznie w latach 70. i ona jest teraz ogołocona. Jednak my chcemy pokazać, jak ta kamienica się zmienia. Ona będzie ubrana w architekturę, ale nie tylko. Będzie tam podróż koleją takiego pana w meloniku, który będzie nas zabierał w różne miejsca, w różne style architektoniczne, ale również pokaże zbiory książek, bo tam też był antykwariat i tam również zajrzymy do sali operowej i będą występy na żywo łódzkiego artysty Piotra Puski, który wykona arię, taką klasyczną muzykę i to będzie tak pierwszy raz połączone stricte z mappingiem. Raz na określony czas będzie zarówno mapping, jak i ta muzyka na żywo naszego Piotra Puski z balkonu. Także to jest taki wyjątkowe miejsce na ulicy Piotrkowskiej, ale również Piotrkowska stworzymy taką bramę, która wprowadzi nas na Plac Wolności. A na Placu Wolności projekcja 360 stopni węgierskiej grupy Fenysoro i chcemy pokazać też takie ulotne marzenia. Jako, że do naszego festiwalu to marzenia, to cały ten Plac Wolności zostanie pomalowany grafikami i tam będziemy mogli zobaczyć zarówno postaci, jak i zwierzęta, ptaki, świat wodny, świat nasz tutaj, taki ziemski. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Ale to również właśnie ta instalacja olbrzymia, 31-metrowy ptak, a on ma długość 31 metrów. I tak jak wychodzimy i bardzo się cieszymy, że mamy ptaki w mieście, że one wydają głosy, tak tutaj ten taki olbrzymi ptak, to będzie rzesza, tak będzie taki sznur tych ptaków, będą wydawały dźwięki. Taka pierwszy raz duża instalacja na Piotrkowskiej, ale myślę, że wśród tych naszych pięknych kamienic, ziluminowanych, podświetlonych, pokazujących ten detal, on będzie wyglądał zjawiskowo. Ale to również będzie instalacja taka na żywo. Będzie teatr, który będzie chodził sobie ulicą Piotrkowską, to będą takie latarnie, duże, monumentalne latarnie, które będą miały taką interakcję z widzem, czyli z festiwalowiczami i one się wpisują w ten krajobraz naszej ulicy. Ale oczywiście parki miejskie, jak zawsze, dwa parki, Park Sienkiewicza, Park Staromiejski, no to oczywiście tam iluminacja, bo iluminacja jest wielką, olbrzymią częścią Festiwalu Światła, bo tutaj pokazujemy nie tylko budynki, które są piękne, wspaniałe, te XIX-wieczne nasze kamienice, wille, pałace, ale również starodrzew naszych parków. Park Sienkiewicza ze strefą kids i park ten staromiejski dla każdego, dla dorosłych, po to, żeby tam miło spędzić czas.
5: Nie mam wątpliwości, że właśnie po to powstał festiwal, Light Move Festival, by dobrze spędzić czas, by zobaczyć detal, by przypomnieć sobie o architekturze, by poznać pewne historie, ale także artystki i artystów z różnych stron świata. To o sztuce światła, natomiast pamiętajmy, że Light Move Festival to także pełnoprawna część muzyczna. No tutaj słyszeliśmy Paweł Płuska, to jeden oczywiście z najlepiej znanych artystów łódzkich, natomiast to także m.in. Paweł Małaszyński i Koszis. To powracająca do Łodzi Bokka, Marek Biliński, Odet, Paweł Steczek, Black Radio, a także m.in. Bemi czy Dariusz Stachura i goście. Słuchajcie, generalnie to cała bardzo długa lista, będzie do tego także taki imprezowy, rozświetlony tramwaj w Parku Staromiejskim. No i Marcel Baliński, Orkiestra 95, też w ramach festiwalu. Te i sporo innych atrakcji w ramach Light Move Festival 2026 od jutra do niedzieli.
4: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM trwa. No a trwa także, co warto podkreślić, program Co jest grane w Łodzi. No tak, to słyszeliśmy też w ramach dżingla radiowego, no ale prowadzący przypomina, tak na wszelki wypadek. Słuchajcie, na wszelki wypadek przypomnę, że mnóstwo jeszcze informacji przed nami, wszystkie ciekawe, bo za chwileczkę powiem o łódzkich targach książki, warto się do nich przygotować, bo zbliżają się kolejne edycje listopadowa, jeszcze sporo czasu, ale sporo już wiemy, więc to co wiem, to powiem. Natomiast wcześniej jeszcze zapraszam na Moko, Moko, Moko, czyli Obudź Wyobraźnię, to w Teatrze Pinokio, który przygotowuje pierwszą premierę sezonu, a ta już 26 września.
4: Teatry.
5: Kolejna ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o sam nawet tylko Teatr Pinokio, dlatego że ostatnio opowiadałem wam o różnych projektach mądrych, zaangażowanych, naukowych, społecznych, związanych z problemami młodzieży, z wyzwaniami, z kształtem teatru. No to będzie zaś podróż sensoryczna, taka bardzo symboliczna, nieoczywista, ale myślę bardzo mądra i atrakcyjna także. Podróż do świata abstrakcji. To śladami wydanej niemal pół wieku temu japońskiej książki obrazkowej, wszystko autorstwa Shuntaro Tanikawy. No, zafascynowany jej estetyką reżyser Filip Jaśkiewicz wraz z zespołem Teatru Pinokio w Łodzi wziął na tapet picture book, ożywi go w spektaklu zatytułowanym właśnie Moko, Moko, Moko. Widowisko będzie totalnie symboliczne, będzie nieoczywiste, sensoryczne, abstrakcyjne i bez słów. No, wszystko wymyka się takim tradycyjnym ramom teatru, który jest adresowany dla dzieci i to po raz kolejny tak naprawdę i to po raz kolejny bardzo dobrze powtórzę przy tej okazji, bo no, działamy na wyobraźnię dzieci, pobudzamy ją, dajemy takie nieoczywistości, proponujemy nowe rozwiązania, wychowując, kształtując wyobraźnię, wrażliwość, charakter i tak dalej, ale także dając wartość, jaką jest sztuka. Sztuka, w tym przypadku literatura, ale także teatr właśnie, choć pewnie moglibyśmy się doszukać tutaj także kolejnych i innych wartości, bo na pewno jest ich więcej. Ale to jest też to, o czym teatr mówi od samego początku. To jest też to, co może tym bardziej jaskrawym stało się w momencie, kiedy teatr zyskał nową siedzibę, że no właśnie, traktujemy młodego widza jak dorosłego, jak dużego, prawda? Nie infantylizujemy ani tematu, ani formy, ani przekazu. Nie, nie, nie. Rozmawiamy o rzeczach ważnych, poważnych i to się dzieje w teatrze. Tym razem, no, poważna sztuka, słuchajcie. Pęczniejące kształty, coś tam się wyłania, jakieś bryły, prawda? Japońskie onomatopeje zamiast takich dialogów, słów, zamiast fabuły. No to wszystko oczywiście jest takim, no, nieoczywistym może do końca rozwiązaniem, kiedy myślimy sobie o teatrze takim tradycyjnym właśnie dla młodych widzów. I jeszcze raz podkreślam, to dobrze. Inspiracją do powstania spektaklu stała się książka autorstwa Shuntaro Tanikawy z ilustracjami Sadamasy Motonagi. Ta bardzo prosta opowieść, ona nie jest też długa, 30-stronicowa przyjmijmy, można ją przeczytać w minutę, to w rękach łódzkich twórców przeobraziła się w bardzo potężną realizację sceniczną, w taką inscenizację wielopoziomową, wielozmysłową, bardzo mocno rozbudowaną. Zresztą jak to mówi Filip Jaśkiewicz przy tej okazji, to reżyser spektaklu, w teatrze dla dzieci brakuje mi opowieści abstrakcyjnych, w których żyją kształty nieprzyporządkowane do niczego konkretnego. Artystycznym mottem ilustratora tej książki było stworzenie czegoś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było. To dało nam ogromną wolność twórczą. Nie ma konkretnych zdań ani dialogów. Są za to japońskie onomatopeje, no takie właśnie jak te tytułowe. Moko, paku, no i bez tłumaczenia ich na polskie odpowiedniki, to wszystko pojawia się tutaj w tym spektaklu. I tak, dodaje reżyser, zamiast przetłumaczenia słowa paku na polskie haps, twórcy budują ze scenicznych dźwięków i rytmu kod, taki kod komunikacyjny. Dzięki temu pokazują, że język dźwięków i gestów jest uniwersalny. To spektakl, który można zagrać i zrozumieć w każdym miejscu na świecie. Odchodzimy od przekazywania gotowej wiedzy na rzecz stworzenia przestrzeni, w której widzowie, zarówno ci najmłodsi, jak i dorośli, tworzą własną interpretację tego, co widzą, dodaje Filip Jaśkiewicz. Reżyser gra tutaj aktorami, że tak powiem, no ich grą buduje relacje między kształtami, które będą się poruszały na scenie. Korzysta też z tych słów japońskich, oryginalnych, tworzy miejsce spotkania. Najpierw są to te relacje, to jest to spotkanie postaci występujących w tej opowieści, postaci, które wchodzą w interakcję ze sobą, no ale dalej to jest oczywiście spotkanie z widownią. Mamy kształty, mamy zatem pewną tajemniczość, niedopowiedzenie, coś wyobrażonego, coś, co pojawia się na scenie i te, nazwijmy to, istoty, no, nawiązują relacje między sobą, potem także z publicznością. No i tutaj młoda łodzianka, młody łodzianin zasiadający na widowni zaproszony jest właśnie do świata dyskretnie zaplanowanych zdarzeń sensorycznych, czytam w zaproszeniu na tę premierę. To są takie zdarzenia, z których no, można gdzieś wyciągnąć coś bardzo indywidualnego. Coś, co daje szerokie pole oczywiście do interpretacji, ale jest to interpretacja własna, nasza, niepowtarzalna. Stajemy się też no, w pewien sposób reżyserami tej historii, prawda? Na pewno jej wnikliwymi interpretatorami. Fajna rzecz, słuchajcie, choreografia, nad którą reżyser pracował z Izabelą Niepokój, stanowi kluczowy element wprawiający w ruch statyczne ilustracje z książki, w rytm muzyki skomponowanej przez Michała Krzyżanowskiego. Scenografia Katarzyny Lex ma obfitować w takie bardzo przytulaśne historie, no takie mięciutkie, puszyste, no bo z takich materiałów to wszystko powstało. Samo słowo moko, jak się dowiaduje, w tradycji japońskiej odnosi się do czegoś właśnie takiego puchatego, pęczniejącego, ale bardzo przyjemnego w dotyku. Reżyserią światła zajmuje się Klaudia Kasperek, a w obsadzie spektaklu przygotowanego z myślą o widzach od 4 roku życia znaleźli się Łukasz Batko, Dominika Chudziec-Narkiewicz i Ewa Wróblewska. Premiera, przypomnę, 26 września w Teatrze Pinokio w Łodzi. Wtedy właśnie moko, moko, moko. Są spektakle, są warsztaty i a propos warsztatów, także Pinoteka szykuje specjalne wydarzenia. Słuchajcie, dużo, ciekawie, różnorodnie, historie wręcz nieoczywiste, zaskakujące, piękne i powabne. Natomiast teraz łódzkie targi książki i sztuki, które też mają zachwycić i różnorodność, i kształtem, i barwą, i atmosferą, i tak dalej, no to kilka szczegółów.
4: Warto odwiedzić.
5: No warto pójść na takie literackie spotkanie, na taki spacer wśród książek, na spotkanie z książkami. Zresztą to nie jest tak, że ja tutaj chcę kogokolwiek przekonać. Nie, no bo też sami wybieramy, czym się interesujemy i jak chcemy spędzać czas. Ja tylko niosę pomoc, jak mówi słynny cytat z Sex Missy. Natomiast słuchajcie, no to, że ja wskazuję tutaj bardzo różne możliwości, wiąże się też z taką moją, no nie za każdym razem, ale jednak w tym przypadku niemal pewnością, że no tutaj się pojawiamy po prostu, tak? Że tutaj to jest taka impreza, takie wydarzenie, które powracając w tej nowej, rozbudowanej formule, no ożywiła jakby ten sposób dotarcia do książki, czyli łódzkie targi książki i sztuki 2026, bo ta formuła jest bardzo, bardzo mocno też rozbudowywana w ciągu tych kilku edycji, które pojawiły się po wielkim powrocie. Wszystko też w takiej przestrzeni, o której ktoś, kto nie jest z Łodzi, mógłby pomyśleć, gdzie? Gdzie? Na dworcu to robią?

0: z tytułu magazynu literackiego książki, więc to będą 3 dni, tak jak mówię, listopadowe, od 20 do 22, kiedy dworzec zamienia się właśnie w przestrzeń no, wielu atrakcji, bo to jest tak, z jednej strony ja mówię, no będziemy mieli spotkanie w przestrzeni wystawowej, no wystawców będzie około 300, czyli bardzo różne, wielkie, mówiące, tak, my jesteśmy najwięksi, albo nie wiem, najlepsi wydawnictwa z całej Polski, ale także ci, którzy mówią o sobie, nie wiem, czy jesteśmy najlepsi, nie wiem, ale bardzo nam miło, gdyby ktoś tak powiedział, bo na pewno nie jesteśmy najwięksi, może nawet jesteśmy najmniejszym wydawnictwem świata, ale no właśnie, i proponują nam bardzo różne tytuły. I to jest właśnie fajna rzecz. Ja specjalnie buduję tutaj, trochę przerysowując, koloryzując sytuację, to zestawienie, tak? Z jednej strony duże, znane, uznane wydawnictwa, które mają ogrom tytułów i wielką różnorodność, z drugiej te mniejsze, te nieznane, które dają nam też ogrom możliwości tak naprawdę do wykorzystania, jeżeli chodzi o literaturę wręcz niezależną, prawda? Fajna rzecz, bardzo to ciekawe, do tego wszystkiego właśnie będziemy mieli mnóstwo spotkań z autorkami, autorami, o których można powiedzieć, to nasi ulubieńcy, to będą ludzie, których możemy poznać, bo coś nas zaciekawi, tytuł książki, nie wiem, klimat, który będzie panował na takim stoisku, nazwijmy to w ten sposób, choć na stoisku też jest siedzisko przecież, są dyżury, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wyjątkowe koncerty, premiery, nowości, ale także antykwariaty, więc coś starszego, smakowitego można sobie wyciągnąć. No fajna rzecz, fajny klimat, słuchajcie, bo to także bogata propozycja warsztatów literacko-artystycznych dla dzieci, dla młodzieży, dla rodzin, dla szkół, dla małych, dla dużych. Od 20 do 22 listopada, piątek i sobota od 10 do 19, to już wiemy, w niedzielę od 10 do 17 na dworcu Łódź Fabryczna. Ja jeszcze o wszystkim będę mówił, bo to naprawdę fajna rzecz i warto będzie przypomnieć w odpowiednim momencie. No ale tak jak mówię, skoro już chwalą się organizatorzy atrakcjami trzeciej edycji, to pomyślałem, tak, no to dziękuję. To ja sobie to wszystko tutaj zanotuję, wynotuję, wypunktuję i przedstawię, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. A jeszcze coś takiego dla was przygotowałem dzisiaj. Posłuchajcie, bo to też super sprawa.
1: Warto zobaczyć.
0: Warto zobaczyć wiele jeszcze niesamowitych historii, jakie rozgrywają się w ramach Tygodnia Kultury Głuchych. Ten rozpoczął się chwilę temu, bo wczoraj, no i daje nam mnóstwo atrakcji. Te atrakcje także dzisiaj, ale także jeszcze w najbliższym czasie, powiem najogólniej, czyli w ramach no, trwającego jeszcze w sumie przecież Festiwalu Wielu Kultur, który w tym roku, przypomnę, formułę kroczącą przybrał i tak od wiosny do późnej jesieni trwa i zaprasza. Tydzień Kultury Głuchych to między innymi bardzo fajna okazja do tego, by wziąć udział w wielu prezentacjach, w wielu spektaklach, ale także i wystawach, bo organizatorzy zwracają szczególną uwagę na to, by odwrócić tutaj te schematy takie utarte, by uczynić osoby głuche przewodnikami po świecie ciszy. Za nami już wideo performance Daniela Kotowskiego, to na IMCE, także wernisaże wystaw, ale wystawy do oglądania, bo to tak, wystawa Marka Krzysztofa Laseckiego, Gest i mimika głuchych w Galerii Bałuckiej, wystawa Tomasza Grabowskiego, Instrukcje obsługi normalności w Centrum Dialogu. Te prace cały czas można oglądać, tak jak instytucje są otwarte, tak też te wystawy są dla nas dostępne. A w programie Tygodnia Głuchych także wydarzenia dla młodzieży szkolnej, dla rodzin, dla dorosłych. To między innymi spektakl, jaki dzisiaj można było zobaczyć on-off, ale to także między innymi propozycja familijna, historie, które się widzi. To 27 września. We wrześniu czekają nas również spotkania z głuchymi artystami, m.in. Daniel Kotowski, Marek Lasecki, Dominika Kozłowska, no i pokaz filmu Freak Show Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka. To jest spotkanie z kulturą głuchych, to jest spotkanie z ich językiem, ich światem. To jest nasze wspólne spotkanie. To jest próba zmiany perspektywy, odejścia od patrzenia na różnorodność wyłącznie jako problem dostępności i zobaczenia w niej źródła własnych języków, doświadczeń i form sztuki poprzez sztukę, podkreślają organizatorzy. Wydarzeń będzie więcej, ale o tym przy kolejnej okazji. Za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski, do jutra.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum. Patrol. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak. Zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: za 5 groszy z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.

wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.